0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Słuchacie RMF FM, a już radiowe zegary za chwilę wskażą godzinę trzecią, więc czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nie będzie powtórki kryzysu zbożowego. Komisja Europejska uspokaja polskich rolników. Piłkarskie święto we Wrocławiu. Tysiące kibiców czekają na mecz AC Milan Manchester United. Morska parada z okazji święta Wojska Polskiego. Dziś ponad 20 okrętów pojawi się na Zatoce Gdańskiej. Sytuacja nie jest obecnie alarmująca, tak uspokaja Komisja Europejska w sprawie ukraińskiego zboża. Odnosi się m.in. do polskich rolników, którzy obawiają się powtórki kryzysu sprzed 3 lat. Wtedy polski rynek zalało zboże z Ukrainy, powodując gwałtowny spadek cen. Jakie są argumenty Komisji Europejskiej? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Bruksela przekonuje, że import pszenicy z Ukrainy jest kontrolowany i odbywa się w ramach ustalonych limitów przewidzianych w nowej umowie handlowej z Ukrainą. Do 22 lipca do Unii trafiło nieco ponad 500 000 ton ukraińskiej pszenicy, czyli 42% całego limitu. Komisja Europejska podkreśla też, że nowa umowa zawiera dodatkowe zabezpieczenia, w tym klauzulę ochronną. Można ją uruchomić, jeżeli import zacznie poważnie destabilizować rynek któregoś z państw Unii. Jednocześnie Komisja Europejska liczy, że Polska zniesie obowiązujące embargo na ukraińskie zboże. Bruksela zapewnia także, że monitoruje zbiory na Ukrainie, możliwości magazynowania i drogi eksportu.
0: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Do Wrocławia przybyły tysiące kibiców. Dziś super mecz. AC Milan zmierzy się z Manchester United. Na Placu Wolności już otwarta została wczoraj strefa kibica. Władze miasta liczą na dobrą atmosferę.
2: Wszyscy jesteśmy niezwykle skoncentrowani na tym, aby ta atmosfera była miła i przyjazna. To wielkie wydarzenie niech będzie też manifestacją tego, że we Wrocławiu jesteśmy przyjaźni, jesteśmy zaprzyjaźnieni ze sobą i chcemy, aby to miasto cieszyło się. Cieszyło się Wrocławiu pięknym latem i tym wydarzeniem. Chcemy, aby ci wszyscy nasi goście czuli się jak w domu.
0: Tak mówił Jakub Mazur, zastępca prezydenta Wrocławia. Ponad 20 polskich i sojuszniczych okrętów przypłynie dziś w specjalnym szyku wzdłuż Trójmiejskiego Wybrzeża. Parada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się na Zatoce Gdańskiej o 11:30. Gdzie najlepiej oglądać paradę? To sprawdza nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Na molo południowym w Gdyni, szczególnie w okolicach akwarium, tam okręty będą praktycznie na wyciągnięcie ręki. Po godzinie 13:30 jako pierwszy wejście do portu minie ORP Kaszub, ale paradę będzie można oglądać niemal z całego Trójmiejskiego brzegu, z plaży w Orłowie, plaży miejskiej w Gdyni, Sopotu czy mola w Brzeźnie. Tam dodatkowo stanie telebim. Fregaty, korwety, niszczyciele min, okręty ratownicze, hydrograficzne i jednostki sojuszników. Szyk będzie tak długi, że kiedy jego czoło znajdzie się na wysokości sopockiego mola, w Brzeźnie będzie przepływała dopiero połowa kolumny.
0: A dziś warto będzie słuchać Faktów, dlatego że będziemy relacjonować te wydarzenia.
4: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
0: Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć białe lwy. Ten ogród zoologiczny może się też poszczycić hodowlą białych tygrysów bengalskich. No ich historii i wyjątkowości dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z Katarzyną Krawczyk i Marzyną Grzelak z Zoo Borysew.
5: Dlaczego białe lwy są takie wyjątkowe?
6: No na pewno dlatego, że jest ich mało niesamowicie na świecie. 90 kilka osobników na świecie to jest naprawdę liczba bardzo, bardzo mała. Natomiast u nas urodziło się aż 14 młodziutkich białych lwów. One kiedy się rodzą są naprawdę śnieżno-białe. Z czasem to futerko tak troszeczkę ciemnieje, robi się takie kremowe, ale proszę mi wierzyć, że kiedy się rodzą są naprawdę bielutkie.
5: Musimy wyjaśnić, bo wiele osób też to myśli. Te białe lwy, z których słynie Zoo Borysew, to nie są lwy albinosy, czyli to nie są takie lwy z wadą genetyczną, prawda?
6: Mhm. Tak, oczywiście to nie wada genetyczna. Przede wszystkim bardzo często są mylone z albinosami. Absolutnie nie są to albinosy. Tutaj chodzi o mutację w tak zwanym genie recesywnym, ale absolutnie chodzi tutaj tylko o ten barwnik sierści, który powoduje to, że są tak wyjątkowe. Natomiast pierwszy biały lew urodził się w naturze w okolicy parku Krugera i właśnie z tej linii mamy tutaj też te nasze białe lwy.
5: Czy z takiej pary białych lwów mogą narodzić się dzieci, które będą takie złoto-brązowe.
7: Tak, i to jest właśnie ta ciekawostka. Podobnie natura zrobiła im psikusa przecież w drugą stronę, czyli wśród pary lwów płowych pojawił się nagle biały, po prostu mutacja genetyczna, za dużo tego białego barwnika. I przyznam szczerze, że my rzeczywiście tutaj czekamy i za każdym razem, kiedy się rodziły, zastanawialiśmy się, czy gdzieś się nie pojawi faktycznie w końcu ten lew taki bardziej pomarańczowy. No, na razie prawdopodobnie przez to, że to są dzieci dwóch białych osobników, więc jakby gdybyśmy skrzyżowali białego z pomarańczowym, to pewnie wtedy byłaby szansa, że urodzi się i taki, a jeśli krzyżują się już konkretnie dwa osobniki z mutacją tego genu, no to właśnie do tej pory się nie doczekaliśmy.
5: Jak wygląda taki królewski posiłek białych lwów?
6: Lwy w naturze jedzą razem, więc jest to dosyć spokojne, aczkolwiek zawsze karim tutaj musi jednak mieć ten prym. W naturze też ten samiec będzie jadł pierwszy, potem w tej hierarchii są dzieci, no a te biedne samice dojadają to, co im reszta rodziny zostawi, chociaż to samice polują i samice muszą zatroszczyć się o to, żeby rodzinka miała co jeść. Natomiast dużo więcej agresji można się dopatrzyć w pokazowym karmieniu tygrysów, dlatego że one są samotnikami i to jedzenie czasem bywa naprawdę, no cóż, futerko poleci gdzieniegdzie. Natomiast lwy raczej spokojnie, tak? O ile karim jest najedzony.
5: Wystarczy jedno słowo króla zwierząt i rozumiem, wszyscy ustawiają się w kolejce, czekają po prostu w odpowiednim oddaleniu od stołu.
6: To nawet czasem nie jest słowo, to jest gest łapą i tak, albo pokazanie zęba i już wiadomo, o co chodzi.
5: A co ląduje na takim stole?
6: O, same smakołyki. Wołowina jest mięsem, które jest najbardziej zbliżone i smakiem, i składem do mięsa, które by jadły w naturalnym środowisku, no bo pewnie byłaby to jakaś antylopa, jakiś bawół, smaczna zeberka i tak dalej. No więc wołowina, tak? Natomiast kurczaki jak najbardziej. Czasem dostają właśnie jakiegoś królika z futerkiem, czasem dostają jakąś kurę z pierzem i to jest jak najbardziej okej, dlatego że to jest mięso właśnie tak, jakby jadły w naturalnym środowisku, one też się oczyszczają w taki sposób, tak? To im absolutnie nie szkodzi, jeśli tam jakieś futerko, jakieś piórka w tej diecie się znajdą.
5: W Zoborysew można oglądać pokazowe karmienia białych lwów i wtedy jak dużo tego jedzenia trzeba przygotować? To jest ich taka dzienna porcja, czy one dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności?
6: Oczywiście, że dojadają sobie wtedy, kiedy nie ma publiczności. Ta pokazowa przekąska to jest taki batonik, ale jak najbardziej zdrowy. I to jest kilka kawałeczków właśnie jakiejś wołowinki, jakiejś porcji kurczaczka. Natomiast w naturze takie lwy jadłyby w takich godzinach wieczornych i my też wieczorem, czyli na kolację, tą główną porcję serwujemy. Uprzedzam pytanie, ile tego jest? Około 3-4 kg. Niektórym naszym gościom wydaje się, że my im tutaj na kolację dla takiego statka serwujemy jakąś krowę. Absolutnie nie. One co prawda taką antylopę by sobie chętnie opędzlowały, ale raz na kilka dni i później gdzieś tam trawią, odpoczywają sobie w spokoju. Natomiast u nas jest to raczej bardziej regularne jedzenie, ale zazwyczaj jest to kolacja.
5: Teraz właśnie się zachwycamy takim cudownym obrazkiem, po prostu jak z Instagrama, dlatego że nawet samiec tutaj pocałował tę swoją samiczkę, polizał ją, a z drugiej strony jest też druga, trzecia się wyleguje. No po prostu jest to przepiękny obrazek lwiej rodziny. Czy one mogą w każdej chwili robić sobie różne takie awanse, wchodzić w amore, o!
7: Nie, tutaj nie wchodzą w amore i to, co widziałyśmy przed chwilą, to nie było takie małżeńskie tulenie, tylko rodzeństwo. ponieważ to jest siostra Karima. Świetnie się dogadują, a my absolutnie nie dopuszczamy do tego, aby właśnie z takich czułości cokolwiek więcej się wywiązało. Wszystkie nasze lwice są zaimplantowane. To jest oczywiście proces odwracalny, więc implant antykoncepcyjny można w każdej chwili usunąć, ale tylko wtedy, kiedy zapadnie decyzja, że może urodzić się młode. Tutaj w tej chwili takiej decyzji nie ma, dlatego że jakby liczba młodych musi być, jest uwarunkowana chociażby przestrzenią, w jakiej nasze koty żyją. Na razie nie ma takiej decyzji, aby dalej się rozmnażały. Jeśli by taka decyzja zapadła, to z pewnością tutaj nastąpi podział, a więc albo do Karima przyjedzie partnerka, albo Karim wyjedzie do innego ogrodu do partnerki, a z kolei lew nowy przyjedzie do tych naszych dziewczyn, jak my mówimy o naszych lwicach. Więc to jest w pełni kontrolowany proces. Każde rozmnożenie się zwierzęcia w ogrodzie zoologicznym jest w jakiś sposób obserwowane, planowane, koordynowane. Tu nie ma takiej samowoli, że nagle pozwolimy sobie na to, żeby któreś stado nam się rozrosło bez naszej wiedzy, a jeśli rzeczywiście nie ma takiej możliwości, aby tutaj pojawiły się młode, tak jak w przypadku tego rodzeństwa, no to skutecznie temu zapobiegamy.
1: Mówi się, że kobieta może być jak lwica, ma taki gorący temperament, mocny charakter. Rzeczywiście tak jest tutaj z tymi białymi lwicami też?
6: Myślę, że tak. Kiedy trzeba, to myślę, że Karima ustawią dziewczynę jak najbardziej. Tym bardziej, że to właśnie w naturze, o czym już mówiłam, to lwice polują. To lwice gdzieś muszą zadbać i nawet i o tego samca, tak? Tutaj niby król, okej, ale jednak czeka na to jedzonko, które mu ta partnerka przyniesie pod nos po prostu.
1: Dzisiaj mamy pogodę afrykańską, więc zapewne lwom jest tu doskonale. A co się dzieje, jak przychodzi zima i śnieg?
6: Doskonale sobie tutaj radzą. One się tutaj u nas urodziły, gdzieś tam do tego naszego klimatu umiarkowanego się doskonale przystosowały. Co prawda są krócej na zewnątrz, w ciągu doby dłużej są zamknięte w domku, gdzie też mają nawet i grzejniczki, żeby im było ciepło. Natomiast mają mega fan ze śniegu, potrafią po nim biegać. Doskonale sobie radzą w naszym klimacie.
1: Karim, on się tak majestatycznie prezentuje, pewnie po części też z powodu tej grzywy. Czy ją trzeba jakoś szczególnie pielęgnować, czesać, a może lwice dbają o tę jego grzywę?
6: Co robicie, że ta grzywa jest taka piękna? No absolutnie nic, nikt tam nie wchodzi, nikt mu absolutnie tej grzywy nie układa, jedynie wiatr, podmuchy wiatru, natomiast sam z siebie faktycznie ma tą grzywę przepiękną.
0: Z Katarzyną Krawczyk i Marzyną Grzelak z Zoborysew rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Radio RMF24.

0: Zbliża się godzina 6, zaczynamy Fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. CPN wraca na stację. Znamy maksymalne ceny paliw po obniżce podatku VAT. Ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. Podejrzany w tej sprawie miał działać na zlecenie Rosjan. Dramat Polaków w Chorwacji. 4 obywateli naszego kraju poszkodowanych w pożarach. Znamy już maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na najbliższy poniedziałek. Tego dnia podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%, a to w ramach przywróconego przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrowowicz. Dzień dobry, powiedz, jakie ceny paliw zobaczymy na stacjach po weekendzie?
2: Dzień dobry. Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter benzyny 95 ósemki 7 zł i 20 groszy. Program CPN ma działać przez 2 tygodnie, od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. Wielu kierowców na razie tankuje mniej i czeka na poniedziałek.
3: Dobre i 2 tygodnie, myślę, że pomoże każdemu, którzy wydają na wakacje duże pieniądze. Trzymam się teraz z tankowaniem samochodów do poniedziałku i myślę, że w poniedziałek skorzystam z tej promocji.
2: Każdego dnia w przyszłym tygodniu rząd

0: ma przedstawiać nowe maksymalne ceny paliw na kolejny dzień roboczy. Ministerstwo Energii wczoraj zapewniło, że po uruchomieniu programu CPN na polskich stacjach nie zabraknie paliwa, a to mają gwarantować aktualne kontrakty.
1: Pochodzący z Ukrainy popularny raper Slevin Dadian, znany jako Keystoner, miał być celem zamachu w Warszawie. Stołeczna policja przy współpracy z ABW zatrzymała 29-latka z Donbasu, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał dokonać zabójstwa artysty oskarżonego przez Kreml o współpracę z ukraińskimi służbami. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Miesiąc temu Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o udaremnieniu ataku dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Oskarżyła przy tym ukraińskiego rapera o nadzorowanie i zarządzania logistyką dostarczania do obwodu bez załogowców, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Drony miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Ukrainiec zaprzecza tym oskarżeniom. A przypomnę, według polskich śledczych zlecenie zabójstwa miał wykonać mieszkaniec Donbasu. Przyjechał do Warszawy, zatrzymał się na Mokotowie. Na jednej z ulic podczas dynamicznej akcji został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
3: Poranne fakty RMF FM.
1: Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku ogromnych pożarów w Chorwacji. Reporterka RMF FM Magdalena Greiner to rozmawiała z Polakami, którzy uciekli przed ogniem. Wśród nich są m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa.
4: Rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co. Bieraliśmy tylko dokumenty, nawet powiem szczerze, zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
5: nie jest najważniejsze.
4: Szybko biegliśmy tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. My przyjechaliśmy do Nemiry, przylecieliśmy samolotem. Nasza część rodziny przyjechała samochodem i te samochody pozostawiono właśnie w Nemirze. Co się z nimi dzieje do teraz nie wiemy, czekamy na jakiekolwiek informacje.
1: Polscy turyści znaleźli schronienie w Centrum Pomocy w Splicie. Z MSZ zapewnia, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc tamtejszego konsulatu. Problemy z dotarciem na Wyspy Owcze nie przeszkodziły Lechowi Poznań w awansie do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Poznaniacy rozbili Klaksvik 5-0. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezar Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku, zmęczenie podróżą nie było widać.
6: Dzień dobry, rzeczywiście nie było, więc na pewno dobrze się stało, że mecz został jednak przełożony. Co tu dużo mówić, kolej już poleciał na Wyspy Owcze i zrobił swoje. Jak na mistrza Polski przestało, zaaplikował outsiderom 5 goli, które, co ciekawe, strzeliło 5 różnych piłkarzy. I takie mecze polskich drużyn z europejskimi kopciuszkami chcielibyśmy oglądać zawsze. Lech, tak jak wcześniej Jagiellonia, zapewnił sobie występy w fazie ligowej, przynajmniej Ligi Konferencji, ale chrapkę oczywiście ma na więcej. W play-offach zatem o awans do Ligi Europy zagra ze szwajcarskim FC Thun. Jagiellonia z gruzińską Iberią Tbilisi. Natomiast w ostatniej rundzie wspomnianych eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hajdukiem Split, a Górnik Zabrze z AS Monaco.
1: Tyle o sporcie, Cezary Dziwiszek, a fakty wracają o 6:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 6.30 na Fakty RMF FM. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Władze w Wenezueli ogłosiły warunkowe zwolnienie 131 więźniów politycznych. Organizacja FOROPENEL potwierdziła dotąd uwolnienie co najmniej 64 osób. Decyzję władz Wenezueli pozytywnie ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając ją jako ważny krok w procesie transformacji kraju. Opozycja podkreśla jednak, że wenezuelskie więzienia wciąż przetrzymują setki osób uznawanych za więźniów politycznych. Poznańska policja zatrzymała dwie kobiety, które w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Półwiejskiej zaatakowały obywatelki Ukrainy. Całe zajście widać na nagraniu, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe i pomogło służbom w ustaleniu tożsamości agresorek.
2: Aktualnie konsultujemy się z prokuratorem i informacja o tym, jakiego rodzaju zarzuty zostaną postawione obu kobietom, to oczywiście też jest kwestia czasu. Dodam, że zachowanie tych kobiet było skandaliczne. Najprawdopodobniej one były pod wpływem alkoholu i bez wyraźnego powodu zaatakowały dwóch mężczyzn, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych.
1: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pod Giewontem rozpoczęły się europejskie targi produktów regionalnych. Myli się ten, który myśli, że w Zakopanem produkty regionalne to tylko oscypki i ciupagi. Na targach można dostać specjały z wielu regionów Polski i nie tylko.
3: Przeróżne, nie tylko polskie. Mamy węgierskie, włoskie, będą potrawy słowackie, francuskie wina i sery.
4: Jesteśmy malutką firmą z Podkarpacia, konkretnie z Przemyśla. Zajmujemy się toczeniem olejów. Naszą na pewno ciekawostką będzie olej z rokitnika. To jest taka bomba witaminowa.
5: W kraju serojadów zdobyliśmy złoty medal za nasz ser długodojrzewający Piast. Tutaj warto podkreślić, że było 22 tysiące produktów z 55 krajów.
6: Ten kluczowy produkt, czyli lemoniadę lawendową, lawendynkę, powstaje z naszego syropu, a nasz syrop powstaje z naszych kwiatów, więc znamy ten produkt od korzonka, od rośliny. Jesteśmy za niego w 100% odpowiedzialni, pewni i cieszę się bardzo dużym uznaniem, szczególnie zimno w takie opalne dni.
1: Mówiła organizatorka targów Iwona Kiwacka-Majerczyk oraz wystawcy prezentujący swoje wyroby. A rozmawiał z nimi nasz reporter Maciej Pałachicki. Fakty wracają punktualnie o 7. Już teraz zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: a na zegarach już 7, to oznacza Fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
0: Słuchamy.
2: Rząd chce wprowadzić nowy pośredni próg podatkowy. Czy to ulga dla klasy średniej? O to zapytamy reportera RMF FM z redakcji ekonomicznej. W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy nasze dane są w rękach cyberprzestępców. Chodzi o informacje medyczne dotyczące 19 milionów Polaków, a na koniec tysiące pielgrzymów na Jasnej Górze. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby, które zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy złotych brutto zamiast 32, zapłaciłyby 24%. Fakty o 7 otwiera Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym?
3: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
2: Najpóźniej w piątek każdy z nas będzie mógł sprawdzić w internecie, czy jego dane wykradli cyberprzestępcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że potrzeba jeszcze kilku dni, by służby mogły zebrać dane od wszystkich placówek medycznych. Chodzi o 12 tysięcy przychodni w całym kraju, które korzystały z systemu

0: zaatakowanego przez hakerów, wyjaśnia reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Przypomnę, że miały wyciec dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Służby mają teraz ręce pełne roboty, bo każda z przychodni, która administruje danymi pacjentów i korzystała z systemu firmy MyDoktor, musi powiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. To trwa. A chodzi o ważne dane, które mogą mieć hakerzy, nasze imię i nazwisko, numer PESEL, czy dane dotyczące wypisywanych tam recept, przyjmowanych leków, czy historii leczenia. Dlatego minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by jak najszybciej zastrzec swój PESEL.
2: W ciągu ostatnich 24 godzin ponad 500 000 osób zdecydowało się na to.
1: A najpóźniej w piątek na stronie bezpiecznedane.gov.pl każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane mogą być zapisane w plikach skradzionych przez hakerów.
3: Tym żyje Wrocław.
0: Około 43 tysięcy kibiców pojawi się dziś na wrocławskim stadionie. Tam o 16:45 supermecz AC Milan kontra Manchester United. A to oznacza, że także centrum miasta będzie zatłoczone.
4: Przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane jak najbardziej.
0: Zapowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Dziś sobota, 15 sierpnia, Kościół katolicki obchodzi uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Na Jasnej Górze są już tysiące pielgrzymów.
5: Czy z rodziną inaczej się pielgrzymuje?
6: Na pewno lepiej, bo to jest najlepszy czas w roku dla naszej rodziny. Doświadczenie trudu, ale też doświadczenie wzajemnej pomocy. W trakcie tej drogi łatwiej nam o to, żeby sobie wybaczyć, bo za chwilę przecież będziemy siebie potrzebować nawzajem.
7: Jest to wielka radość, że dałyśmy radę, dojechałyśmy i jesteśmy tu, gdzie chciałyśmy być ze swoimi intencjami.
8: My byliśmy grupą namiotową, więc tutaj też dużo sił wymaga to, żeby zorganizować wszystko dookoła i też wsparcie właśnie sióstr i braci było bardzo, bardzo pomocne.
9: I co najważniejsze, to nie my daliśmy radę, a Jezus w nas.
0: Z pielgrzymami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A w faktach za pół godziny będą ważne informacje dla turystów, którzy utknęli w Katanii na Sycylii. Słyszymy się o 7:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 9.30 na Fakty RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
1: Co najmniej 20 osób zginęło we wschodniej Indonezji w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. Zniszczonych zostało wiele budynków. Ewakuowano około 2000 mieszkańców. Dramatyczny obraz faktów z Indonezji możecie zobaczyć na RMF 24.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Na Światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W nowym odcinku o tym, kto ile wydaje na armię i dlaczego tak naprawdę niewiele mówi to o stosunku sił. Będzie też o tym, czy Polska właściwie wydaje pieniądze na zbrojenia.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 8, to oznacza fakty RMF FM w studiu Anna Wachowska.
1: Święto Wojska Polskiego 2026. W południe wielka defilada w stolicy. Godzina wcześniej parada morska w Gdyni. Od poniedziałku wraca pakiet CPN. Są już maksymalne stawki za paliwa. W faktach sportowych zwycięstwo Lecha Poznań na Wyspach Owczych i awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Rozpoczynają się centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego. W tej chwili w Katedrze Polowej w Warszawie rozpoczyna się msza święta z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, a także wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pierwszy punkt obchodów. Co czeka nas później? To pytanie kierujemy do dziennikarza RMF FM Igora Skrzypka. Witamy, Igorze.
2: Po mszy o godzinie 10:00 prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w uroczystej zmianie warty przy grobie nieznanego żołnierza. Stamtąd udadzą się na Wisłostradę, by razem z tysiącami mieszkańców Warszawy i turystów podziwiać wojskową defiladę. Wisłostradą przejdą 2000 żołnierzy z każdego rodzaju sił zbrojnych, z wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, a także wojsk obrony terytorialnej. Do tego, jak co roku, będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii. Zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Nad Wisłą przelecą myśliwce F-35. Defilada odbędzie się także na morzu o 11:30 w Gdyni. Początek parady morskiej. Tam będzie można podziwiać około 20 jednostek marynarki wojennej i tam też udział w uroczystościach weźmie premier Donald Tusk.
1: W związku z defiladą w Warszawie do 16:00 zamknięta jest Wisłostrada. Nieprzejezdna jest trasa od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Od poniedziałku ponownie będzie obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zgodnie z decyzją ministra energii za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7,37 zł.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Czy gospodarskie zwierzęta Ursuli von der Leyen wyznaczają politykę Unii Europejskiej? Szefowa Komisji Europejskiej pokazuje od czasu do czasu kawałek swojego prywatnego życia. Twarz mamy, babci, a także właścicielki farmy. I właśnie jej gospodarskie zwierzęta prowadzą do wielkiej polityki. Dlaczego? To wyjaśni korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Szefowa Komisji Europejskiej w wakacyjnym nastroju na swojej farmie pokazuje w mediach społecznościowych nowych członków rodziny. Pozwólcie, że wam przedstawię, to Cicaletta i dwa małe pisklaki. Mówi von der Leyen, opowiadając, jak doszło do adopcji maluchów. Ale za tą kurą stoi już poważna polityka. Bruksela pracuje właśnie nad odejściem od hodowli zwierząt w klatkach. Szefowa komisji chce, by unijne kury miały takie warunki, jak jej Cicaletta. A wcześniej był kucyk Doli zagryziony przez wilka. Von der Leyen naciskała wtedy na zwiększenie możliwości odstrzału wilków. I przepisy rzeczywiście zmieniono.
1: Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Tam też znajdziecie zdjęcie kury Cicaletty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze sobotnie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Dwie polskie drużyny na pewno zagrają na jesieni w europejskich pucharach, po tym jak wczoraj Lech Poznań przekonująco pokonał Klaksvik 5-0. I po wygranej w pierwszym meczu u siebie awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Po meczu strzelec jednego z goli, Antoni Kozubal.
6: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej i udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko dzisiaj po boisku, tak jak to pomogło, myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem między liniami, więc tak, dobrze się grało.
5: No i fajnie. O Ligę Europy Lech zagra teraz z FC Thun ze Szwajcarii, ale gdyby przegrał, ma już pewną Ligę Konferencji. Tak samo jak Jelonia, która zagra z Iberią Tbilisi o Conference League. Zagrają natomiast zespoły z województwa śląskiego. Górnik z AS Monaco, Raków z Hajdukiem Split. Troje naszych tenisistów zagra dziś w Cincinnati. W pierwszej rundzie turnieju pań Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. W drugiej rundzie turnieju

0: Panów Hubert Hurkacz. Chwanińska zmierzy się z Hiszpanką Buxą, Frank z Łodyżką Ostapienko, a Hurkacz z Amerykaninem Tomim Polem. Wczoraj z turnieju odpadł Kamil Majchrzak. Za około pół godziny rusza drugi odcinek specjalny rajdu Barum w Czechach. Po pierwszym miejskim OS-ie w Żlinie załoga Mikomarczyk Szymon Gospodarczyk zajmuje drugie miejsce.
1: To jest coś takiego niesamowitego. 23. praktycznie startowaliśmy do odcinka specjalnego, przy którym było pełno kibiców. Tutaj ta atmosfera w Żlinie jest naprawdę wyjątkowa. Czujemy się normalnie jak na Wembley.
0: Przyznaje pilot Szymon Gospodarczyk. Rajd Barum to piąta runda rajdowych mistrzostw Europy. A relacje w RMF FM.
2: Sponsorem prognozy.
3: Radio RMF 24.

0: 8:30 na Fakty RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
1: Trudny poranek dla kierowców. Są problemy na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Żor ciężarówka wjechała w bariery. Zablokowana jest trasa w kierunku Łodzi. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez pół godziny. Dwa samochody osobowe zdarzyły się na A6 w Zachodniopomorskiem. Do kolizji doszło na wysokości Szczecina między węzłami Kijewo i Dąbie. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać do 10:00. Na trasie S19 w pobliżu miejscowości Kock na Lubelszczyźnie wywróciła się ciężarówka. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Lublina i tak może być nawet do 10:00. Afrykańskie upały znów w Polsce, dziś nawet 35 stopni. Gdzie będzie najcieplej? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Zdecydowanie na zachodzie kraju. Tam dziś wspomniane 35 stopni. 31 kresek pokażą termometry w pozostałej części kraju. Nieco chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie. Tam maksymalnie 26 stopni. Upały zaczną odpuszczać w niedzielę po południu.
3: Mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, głównie w zachodniej oraz północnej połowie Polski i będzie nam się od północnego zachodu również w niedzielę stopniowo ochładzać od 21 stopni na północnym zachodzie do 33 na południowym wschodzie.
2: Prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW. W poniedziałek deszczowo będzie nad morzem i w południowej części kraju. W górach i na Dolnym Śląsku możliwe także burze. Upał utrzyma się jedynie na Podkarpaciu, tam około 32 stopni. W pozostałej części kraju maksymalnie 24 kreski na termometrach.
1: A nowe fakty w RMF FM za 28 minut. Słyszymy się o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ogłoszenie.
1: Tylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne. Rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 9. Fakty RMF FM, które ma dla Was Anna Wachowska.
1: Na początek faktów starcie pseudokibiców ruchu Chorzów i Lechii Gdańsk. Spór w koalicji, tym razem poszło o byłego ministra. Maciej Berek ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Fakty z bliska. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie opisze wysłannik RMF FM. Będą też informacje ze świata sportu. Jedna osoba została zatrzymana po wczorajszej bójce w Chorzowie między pseudokibicami miejscowego ruchu i Lechii Gdańsk. Doszło do niej przed meczem pierwszej ligi.
2: Grupa około 10-15 kibiców Lechii Gdańsk w tym styku przemieszczającym się na Stadion Śląski gdzieś dążyła do konfrontacji z podobną grupą sympatyków ruchu Chorzów, również zmierzających na stadion. Potem około 30 sekundach konfrontacji nastąpiła interwencja policjantów zabezpieczających to spotkanie.
1: Poinformował RMF FM młodszy aspirant Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji. Jak dodał, podczas bójki nikt nie został ranny. W koalicji trwa spór o powołanie Macieja Berka na jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w ekipie rządzącej nie brakuje polityków, którzy są przeciwni tej kandydaturze. Kacper z nami teraz w porannych faktach.
3: Dzień
1: witamy.
3: Dobry.
1: Czy to oznacza, że nie znajdzie się sejmowa większość, aby powołać byłego ministra w rządzie Tuska do Trybunału?
3: Osób przeciwnych tej kandydaturze lub wahających się nie jest co prawda aż tak dużo, jednak sejmowa większość wisi tak naprawdę na kilkunastu osobach. A to przede wszystkim niektórzy członkowie Lewicy i Polski 2050, którzy zarzucają Koalicji Obywatelskiej zaprzeczanie samym sobie, ponieważ to ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, w przeszłości przygotowało projekt ustawy zakładający m.in. 4-letni zakaz przechodzenia do Trybunału Konstytucyjnego dla osób pełniących m.in. rządowe funkcje.
4: Nie przyczymy sami sobie, bo ta ustawa nie weszła w życie, po pierwsze. Po drugie, Maciej Berek nie jest politykiem.
3: Tak twierdzi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Maciej Berek nie jest w partii, ale jest prawą ręką Donalda Tuska, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
5: To jest zaprzeczanie wieloletniej argumentacji członków Platformy, że Trybunał nie jest Trybunałem, bo zasiadają w nim politycy.
3: Głosowanie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Wezwania w serwisach społecznościowych do ponownego przekraczania granicy w Ceucie, hiszpańskiego terytorium w Afryce. Hiszpania i Maroko szykują się na kolejne masowe forsowanie granicy, do którego może dojść już dziś. W Ceucie jest specjalny wysłannik RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
7: Tak jest, dzień dobry.
1: Jak wyglądają te wezwania?
7: W serwisach takich jak Instagram czy komunikatorach WhatsApp lub Telegram krążą materiały o rzekomym otwarciu granicy Hiszpanii z Marokiem w związku z przypadającym dzisiaj świętym w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podobne informacje pojawiały się przed ostatnim masowym napływem migrantów z Maroka 2 tygodnie temu. Hiszpańskie służby prowadzą kampanię walczącą z tą dezinformacją. Gwardia Cywilna ostrzega. Granica z Hiszpanią jest zamknięta i nie zostanie otwarta. Zainstalowano nowe bariery bezpieczeństwa. Jeśli je przekroczysz, zostaniesz odesłany. Nie daj się zwieść, piszą strażnicy. W ostatnich dniach powstała rzeczywiście zapora wodna mająca 500 metrów długości i ciągnąca się w głąb morza. W Ceucie zmobilizowano większe liczby oddziałów wojska i policji. Według zapewnień lokalnych mediów również po marokańskiej stronie granicy ustawiono więcej służb. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Wracają upały. Do serwisów klimatyzacji ustawiają się kolejki.
8: Upały dokuczają, a klimatyzacja nie działa właśnie. Wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
1: I o tym w

0: faktach za pół godziny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Polskie nadzieje medalowe w Wielkiej Brytanii. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
2: W Wielkiej Brytanii, a także we Francji, bo jak dobrze pójdzie, to może być naprawdę medalowa sobota. Trzymamy kciuki za naszych lekkoatletów, ale także za pływaków. Wieczorem w Mistrzostwach Europy w Birmingham nasza medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka pobiegnie w finale 400 metrów. W finale w skoku wzwyż wystąpi Maria Żodzik, natomiast Adrian Nasułek-Schubert już po 11 będzie walczyć w kolejnych konkurencjach siedmioboju, po którym wczoraj prowadzi. Na Mistrzostwach Europy z kolei w Paryżu kolejne szanse na medale ma czworo naszych pływaków. Krzysztof i Michał Chmielewscy, Justin Kozan oraz Katarzyna Wasik, która na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym miała trzeci czas półfinałów.
3: Przede wszystkim dobrze się zregeneruję, wyśpię, zjem coś dobrego i powalczę z tymi upałami, które tutaj panują. Ja jestem dobrze nastawiona. Mam miejsce w finale, mam miejsce, mogę walczyć. Nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego oprócz samej siebie.
2: Od 18.30 do 19.00 oglądamy i trzymamy kciuki za naszych pływaków. Legia Warszawa w wielkim stylu wróciła na fotel lidera Ekstraklasy. Stołeczni rozbili Radomiaka 5-0.
4: Zdobyliśmy 5 bramek i stworzyliśmy fajne widowisko i dobrze się ten mecz oglądało, ale dla nas bardzo ważne, że zagraliśmy go tak na naszych warunkach i zdominowaliśmy przeciwnika.
2: Mówił trener Legii Marek Paprzun. Dziś w Ekstraklasie o 14.45 derby Dolnego Śląska. Zagłębia ze Śląskiem Wrocław. Potem zagrają Piast z Wieczystą i Widzew z Koroną. 108 już derby województwa lubuskiego dla Falubazu. Drużyna z Zielonej Góry pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 46-44 w Żużlowej Ekstralidze. Obie drużyny są jednak w ogonie tabeli. Stal 6, Falubaz przedostatni 7, a liderem Sparta Wrocław.
5: Sobotni poranek z radiem RMF24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Towarzyszymy Wam w długi sierpniowy weekend i dostarczamy najnowsze informacje z kraju i ze świata. Będziemy oczywiście na obchodach z okazji Święta Wojska Polskiego, zajrzymy na poletko sportowe, ale najpierw udamy się za ocean. Tu radio RMF24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko. Zaczynamy.

Słuchacie radia RMF24, a zaczynamy od zapowiedzi Donalda Trumpa, który chce, aby ciśnina Ormus stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przypomniał, że siły USA utrzymują blokadę irańskich portów. W ostatnim czasie wielokrotnie deklarował też, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad ciśniną Ormus i zamierzają ją utrzymać. A po tym, jak pokonamy Iran, ogłoszę ciśninę Ormus terytorium Stanów Zjednoczonych. W zasadzie to mamy blokadę. Żadne statki nie przepływają, chyba że zechcemy. A co z Wenezuelą? Wenezuela to była wojna jednodniowa, a teraz mamy z nimi świetne stosunki. Przyjęliśmy miliony baryłek ropy, ale radzimy sobie naprawdę dobrze. Wiecie, zbudowałem armię i teraz użyłem jej trochę więcej, bo nie możemy pozwolić, by Iran miał broń jądrową. Mówił Donald Trump. Ciśniny Ormus nie da się zająć ani tweetem, ani lotniskowcem, ani wydaniem rozkazu, ani kampanijną mową. Iran nie boi się gruźb, ani nie ulega pokazom siły. Napisał w nocy z piątku na sobotę na platformie X irański wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibadat. A my dodajmy, Donald Trump zapowiedział także w rozmowie z telewizją Fox News przeprowadzenie mocnego ataku gospodarczego na Iran. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.

0: Sobotni poranek z radiem RMF24, a my przypominamy, dziś święto Wojska Polskiego. W całym kraju rozpoczynają się już obchody. W stolicy tradycyjnie defilada przejdzie Wisłostradą, zaś w Gdyni paradę morską przygotowała marynarka wojenna. O tym, co czeka wszystkich, którzy zbiorą się na gdyńskim wybrzeżu, już o godzinie 11:00 mówi komandor podporucznik Anna Sech z 3. Flotylli Okrętów.
1: Będzie to 20 jednostek z 3. Flotylii Okrętów, 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, a także dwie zaprzyjaźnione sojusznicze jednostki ze Szwecji i z Litwy. Nad okrętami będzie można zobaczyć klucz statków powietrznych z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Paradę poprowadzi fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. Oprócz fregaty w szyku będzie można zobaczyć także inne okręty, między innymi okręty ratownicze, przeciwminowe, rozpoznawcze, hydrograficzne czy holowniki. Ze statków powietrznych Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej będzie można zobaczyć między innymi samolot wczesnego ostrzegania SAP, samoloty patrolowo-rozpoznawcze M28 Bryza, śmigłowce ratownicze Anaconda czy najnowszy nabytek Darłowskiej Eskadry Lotniczej, czyli AW-101.
0: To był meldunek z Gdyni, a w Warszawie parada wojskowa o godzinie 12:00. W dzisiejszym programie Radia RMF24 oczywiście będziemy wracali do tego tematu. Ale wcześniej najnowsze fakty o godzinie 9:30. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 9.30 na zegarach, czas na fakty. Anna Wachowska.
1: Około 10 km ma korek na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Zator tworzy się ze względu na duże natężenie ruchu między węzłami Szczecin-Podjuchy i Rzęśnica na jezdni w kierunku Świnoujścia. Doszło tam również do dwóch kolizji. Pogodowe alerty obowiązują niemal w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Na południu kraju temperatura może wynieść nawet 35 stopni, w nocy 20. Wydano także ostrzeżenia przed burzami. Te obowiązują w południowej Polsce. A w czasie tak ekstremalnych temperatur rosną kolejki do serwisów klimatyzacji. Każdy chce, aby w samochodzie było przyjemnie.
2: Kolejka jest o wiele, wiele większa, więcej ludzi przyjeżdża, ponieważ upały dokuczają.
3: A klimatyzacja nie działa.
2: A klimatyzacja nie działa właśnie. I wtedy sobie każdy przypomina, że trzeba przyjechać i wykonać serwis tej klimatyzacji.
3: Serwis klimatyzacji, czyli?
2: Sprawdzenie szczelności, wymiana oleju w kompresorze, uzupełnienie czynnikiem i odgrzybianie przede wszystkim, tak, żeby nie wdychać nieprzyjemnych zapaszków, które tam mogą w jakiś sposób szkodzić dla zdrowia.
3: Ile to wszystko trwa?
2: To trwa tak około 40 minut.
1: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a my z nowymi faktami wracamy o 10.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A już teraz w radiu RMF 24 Śląsk i apel Klubu Miłośników Transportu Miejskiego z Chorzowa. Ten zbiera podpisy pod petycją o zatrzymanie kultowych czerwono-kremowych tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Niedawno władze metropolii poinformowały, że zamierzają ujednolicić kolorystykę wszystkich swoich środków transportu. Do już żółtych autobusów i rowerów miejskich mają dołączyć żółte tramwaje. Z jednym z autorów petycji, Kamilem Bąkiem, rozmawiała Anna Kropaczek.
1: Dlaczego ten kolor jest ważny?
2: Naszym zdaniem fakt, że kolorystyka czerwono-kremowa, a w szczególności chociażby kolor kremowy, który funkcjonuje od 1898 roku, kiedy wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne na nasze torowiska, jest na tyle długa, że no jest to przykre to po prostu zmieniać. Kolorystyka czerwona funkcjonuje na naszych torowiskach od 1928, kiedy to ruszyły tramwaje w Zagłębiu Dąbrowskim, a od 1950-51 wszystkie tramwaje, które jeździły po naszych torowiskach, zostały wyposażone w tą malaturę. Te kolory, jakby nie patrząc, przetrwały i wojny światowe, później komunizm, chociaż no oczywiście w czasach komunizmu też to była taka restrykcja, że komunikacja miejska w całej Polsce pierwotnie miała być czerwono-kremowa, z tego się wyłamał wyłącznie Kraków, Poznań i Wrocław. No natomiast później nastąpiły lata 90., które sprzyjały jakimś tam różnym nowym pomysłom, a u nas to się zachowało.
1: Czyli tu chodzi o zachowanie tradycji?
2: Tak, zachowanie, myślę, pięknej tradycji. Patrząc na to, że od tylu lat tramwaje u nas są czerwone, no to gdzieś tam to się zakorzeniło w umysłach naszych mieszkańców, poprzedników, na wszystkich historycznych zdjęciach. Zawsze ten kolor czerwony się przewijał. Czerwono-kremowy oczywiście, bo to też warto zaznaczać, że tu chodzi o kompilację tych barw.
1: Z drugiej strony taki argument, żeby ujednolicić kolorystykę całego transportu, mamy też rowery, prawda? Żółte, metropolitalne. Już te auto autobusy rzeczywiście, no też nie jest bezzasadne.
2: W przypadku autobusów i innych środków komunikacji, gdzie ta kolorystyka nie była ujednolicona, jak najbardziej jest to zasadne. Ja pragnę zaznaczyć, że my nie negowaliśmy nigdy działań podejmowanych przez GZM, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, ponieważ same założenia są bardzo dobre. Natomiast uważamy, że w przypadku tramwajów, no sprawa ma się nieco inaczej. Tutaj nigdy nie było tak naprawdę problemu, że tam coś było nieujednolicone i tramwaje z tego przemalowywania na żółto powinny być wyłączone.
1: A na ile podpisów klub liczy?
2: Nie chcę się w tym miejscu wypowiadać, bo nie chcę ani przestrzelić, ani zaniżyć naszych oczekiwań. Liczymy na to, że nasze zdanie trafi do wielu mieszkańców, którzy nas poprą po prostu w naszym działaniu, no bo jak to mawia klasyk, w kupie siła. No i tylko w taki sposób jesteśmy w stanie pokazać, no, że jednak jest to coś więcej niż zmiana samej kolorystyki.
0: Pod petycją w sprawie zachowania obecnej kolorystyki tramwajów w Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii podpisało się do tej pory około 600 osób. Tu radio RMF 24, a już za chwilę sport i nasze medalowe szanse na lekkoatletycznych i pływackich mistrzostwach Europy. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Emocji na lekkoatletycznych i pływackich mistrzostwach Europy nie powinno dzisiaj zabraknąć. Polscy sportowcy mają nadzieję na kilka medali. O tym wszystkim porozmawiamy z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Czarku, zacznijmy może od Birmingham i lekkiej atletyki. Powiedz, dobrze, na kogo dzisiaj liczymy najmocniej?
1: No, jak mroz, jak to on tam śpiewał?
0: Złoto, złoto.
1: Złoto, o, no to tak fajnie by było jakieś złoto w końcu zobaczyć, powiem szczerze, ale jestem realistą i twierdzę, że każdy medal Natalii Bukowieckiej będzie sukcesem. Dlaczego? Normalnie bym powiedział tak, ona pobiegnie po złoto. O 21.10 400 metrów kobiet, finał. To jest nasza chyba taka największa, najbardziej oczywista szansa medalowa w Birmingham, ale problem w tym, że Natalia Bukowiecka od początku sezonu miała kłopoty ze zdrowiem, miała urazy, miała kontuzje. Nie jakieś poważne na tyle, że wykluczały ją z treningów, ale nie mogła trenować na 100%. I teraz biega mniej więcej o około sekundę wolniej niż wtedy, jak zdobywała brązowy medal w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. To jest znamienne. Natalii Bukowieckiej nie ma w czołowej trójce, jeśli chodzi o czasy na świecie najlepsze, ale pobiegła bardzo dobrze w eliminacjach. To już jest taki właśnie mniej więcej poziom na to trzecie, drugie miejsce. Trudno powiedzieć. Finał to zawsze jest osobna historia. Wydaje się, że Natalię Bukowiecką na pewno stać na medal, ale nie można mówić w ciemno, że to będzie jakiś kolor. Po prostu kibicujmy, bo jej teraz jest ciężko, a mimo tych wszystkich problemów jest w finale i wciąż mówimy o potencjalnych medalach. Także liczymy na Marię Żodzik, która już srebro na koncie ma z innych mistrzostw. Teraz podobnie jak Natalia Bukowiecka tuż po 21 rozpocznie finał skoku wzwyż. Także zobaczymy naszych panów w rzucie oszczepem. Marcin Krukowski, Dawid Wegner. Szanse na medale są mniejsze, za to jeszcze jeden bardzo duży. Bardzo duża jedna szansa medalowa, o tak. Adrianna Sułek-Szubert będzie dzisiaj przez cały dzień tak naprawdę startować w konkurencjach siedmiobojowych. Już o 11.25, czyli za niecałe dwie godziny skok w dal. Adrianna Sułek prowadzi po kilku konkurencjach. No i dzisiaj zafiniszuje, można powiedzieć, z tym wszystkim także w wieczornej sesji. Ostatni będzie, zdaje się, bieg na 800 metrów. Adrianna Sułek, jakby ktoś nie kojarzył, to jest sportsmenka, która wzbudziła spore emocje, bo trenowała ostro, tak, będąc w ciąży. Połowa narodu kibicowała, trzymała kciuki, połowa hejtowała i pytała, jak to możliwe, że co to będzie z dzieckiem. No to ja informuję uprzejmie tę drugą połowę, że Adrianna Sułek świetnie sobie radzi i dziecko jak najbardziej też jest zdrowe, wszystko w najlepszym porządku. Będą także eliminacje, to już tak na sam koniec. Trzymamy kciuki za nasze sztafety 4x100 metrów, ale dopiero w ciągu dnia dowiemy się, czy zobaczymy je także w wieczornych finałach. Także tutaj dziać się może dzisiaj w Birmingham naprawdę sporo. Dużo dobrego, miejmy nadzieję.
0: To było Birmingham, a jak przedstawia się rozkład jazdy na pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu?
1: No krócej, na pewno krócej będę mówił, bo jest sam konkret, samo gęste. Pływacy, co prawda, nie oznacza to, że mają mniejsze szanse na medale, bo wczoraj mieli po prostu 100% skuteczności. Ci, którzy dzisiaj, którzy wczoraj, przepraszam, startowali w półfinałach, w 100% awansowali do dzisiejszych finałów. I tak, o 18.30 zaczną się biało-czerwone jakieś emocje. Krzysztof i Michał Chmielewscy, bracia, wystąpią na 200 metrów stylem motylkowym. Zaraz potem będzie finał na 50 metrów stylem dowolnym pani. Tutaj naszym, no chyba mogę tak powiedzieć, pewniakiem jest Katarzyna Wasik. Do medalu miała trzeci czas w półfinałach, raczej nie do złotego medalu, ale brąz, może srebro, jak najbardziej są w zasięgu pani Kasi. No i jeszcze nasze objawienie na koniec, Justyna Kozan. Justyna, nie Justynka na przykład, bo to jest Polka, która wychowywała się w Ameryce, urodziła się tam i tam sobie żyje, trenuje, studiuje. Justyna Kozan ma 20 lat i bije na potęgę rekordy Polski. Jest jedyną na razie brązową medalistką naszą na tych mistrzostwach. Na 400 metrów zdaje się stylem zmiennym, a teraz 200 metrów stylem zmiennym i tutaj Justyna także wczoraj pobiła rekord Polski i z piątym czasem weszła do półfinałów. Trzymamy za nią kciuki mocno.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Godzina 10 coraz bliżej. Fakty i Anna Wachowska.
1: Utrudnienia dla podróżujących koleją w Trójmieście. Informacje zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowcy, noga z gazu. Trzy samochody zdarzyły się na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Na Jasnej Górze tysiące pielgrzymów. Dziś jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Paraliż na kolei w Trójmieście. Część składów przez ponad 2 godziny musiała korzystać z objazdu. Pociągi mają duże opóźnienia. Na dworcu w Gdańsku Głównym jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku, i powiedz, co było powodem tych utrudnień?
2: Jak usłyszałem w spółce PKP PLK, około godziny 6.20 pociąg wykonujący jazdę manewrową w Gdyni Głównej minął miejsce, w którym powinien się zatrzymać, tak zwaną tarczę manewrową, i rozpruł rozjazd. To zablokowało możliwość normalnego przejazdu pociągów z Gdyni Głównej w kierunku Gdańska, więc pociągi musiały korzystać z objazdu, cofać się do Gdyni Chyloni. To oczywiście wydłużyło podróż.
3: 140 minut.
2: A dokąd?
3: Do Katowic.
4: Raz jest tak, że pół godziny, raz, że godzina, potem znowu 40 minut.
5: Jest opóźnione jakoś już od godziny. Jedziemy do Poznania, to jest do Pragi normalnie pociąg. Ogólnie to się nie dało przejść po prostu. Po prostu jest masa ludzi i nie widać niczego dosłownie. No i pociągi na razie tak w miarę swobodnie już przyjeżdżają, więc jest okej, nadrabiamy to.
2: Dokładnie, przywracany jest normalny ruch. Około godziny 8.30 pociąg, który uszkodził rozjazd, zabrano. Teraz problemem jest to, co nagromadziło się do tej pory, więc pozostałe wcześniej opóźnienia muszą się jeszcze stopniowo rozładować. Z Gdańska Głównego Stanisław Pawłowski.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Zmotoryzowani uważajcie na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Klińska i Goleniów Południe zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia i tak może być jeszcze przez godzinę. Za 2 godziny w Warszawie rozpocznie się wojskowa defilada z okazji dzisiejszego święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział niemal 2000 żołnierzy. Na stołecznej Wisłostradzie zaprezentowany zostanie także wojskowy sprzęt. Defilada dla kierowców oznacza utrudnienia. Na linii stołeczny reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, który rejon Warszawy kierowcy powinni omijać?
7: To przede wszystkim te części Śródmieścia i Żoliborza, które leżą bliżej Wisły. Wisłostrada na wysokości tych dzielnic zamknięta jest już od wczoraj, podobnie jak wszystkie mniejsze dojazdowe ulice. Oprócz tego, ze względów bezpieczeństwa związanych z przelotem myśliwców i innych samolotów, od 11.30 do 13.30 całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Piesi i rowerzyści nie skorzystają także z kładki Magdaleny Abakanowicz. Osoby wybierające się autem na defiladę muszą także pamiętać, że większość miejsc parkingowych położonych w pobliżu Wisłostrady będzie zamknięta. Dla tych, którzy planują dostać się komunikacją miejską, dobra rada. Warto odwiedzić stronę warszawskiego transportu publicznego, aby zapoznać się ze zmianami w kursowaniu autobusów czy tramwajów, a tych zmian jest naprawdę sporo.
1: Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów weźmie dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze. Rozpoczną się za godzinę. O przygotowaniach do uroczystości reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z pielgrzymami w Częstochowie.
8: Wianek jest uwity w drodze
9: z ziół
8: i kwiatów. Będzie adoracja, będzie odśpiewanie apelu też już w tym miejscu na Jasnej Górze, więc to też będzie tak na pewno budowało, już będzie inna atmosfera niż na pielgrzymce.
10: Świętujemy dzisiaj Matki Boskiej Zielnej, więc tego dnia święcimy zioła, ale też płody, też zboża, wszystko, co służy do pokarmu, też do leczenia. My po drodze zbieraliśmy, tutaj widzę, że głównie jest nawoź, ale też jest Bylica Pospolita, jest krwawnik na rany, jest też ostropest na wątrobę. Tu jest dość dużo takich leczniczych. Też i pielgrzymi też stosują zioła po drodze. Przyznajemy się do tego.
1: A że dziś, jak mówiliśmy, przypada również Święto Wojska Polskiego, dlatego wieczorny apel jasnogórski będzie miał ceremoniał wojskowy. A już za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne będzie o teatralnej wersji Gry o Tron.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sobotnie przedpołudnie z RMF 24. Czy AI wymyka się spod kontroli? Już za chwilę rozmowa z profesor Dominiką Kaczorowską-Spychalską. W tej godzinie wrócimy także do stolicy.

Okolicy. U nas najnowsze informacje na temat utrudnień w Warszawie w związku z defiladą w ramach Święta Wojska Polskiego. Tu Radio RMF24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: To jest radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Zacznijmy od ważnego cytatu. Cyberbezpieczeństwo szybko się zmienia, ponieważ modele zyskują coraz większe zdolności, które mogą zarówno wzmacniać cyberobronę, jak i umożliwiać ataki na niespotykaną dotąd skalę i z niespotykaną szybkością. Tak brzmi fragment komunikatu firmy OpenAI, czyli twórcy ChatGPT, sprzed kilku dni z ich strony internetowej. To oświadczenie nastąpiło po serii incydentów, w których agenci AI wydostali się poza kontrolę. W jednym z takich zdarzeń uczestniczył agent OpenAI o nazwie Astra. Co więcej, ta firma z powodu obaw o cyberbezpieczeństwo wstrzyma część prac nad modelem sztucznej inteligencji. O tym wszystkim mówiła profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz doradca dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do spraw AI i Edukacji Cyfrowej. Z panią profesor rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Panie profesor, czy to jest już bunt maszyn, który znamy z popkultury? Czy po takich komunikatach, po takich oświadczeniach jest realny powód do obaw, że przybliża się ta straszna perspektywa?
2: No tu bym niestety polemizowała, dlatego że to, że rzeczywiście o takich incydentach dzisiaj rozmawiamy, jest faktem, ale to wcale nie oznacza, że te modele nagle zyskały świadomość, czy postanowiły zbuntować się przeciwko człowiekowi. Te modele faktycznie są coraz lepsze z punktu widzenia możliwości, jakie stwarzają, stąd też nie budzi zaskoczenia czy zdziwienia fakt, że potrafią zidentyfikować skróty, których nie widzimy, czy luki, które w tych systemach cyberbezpieczeństwa są, istnieją i które, no właśnie, te modele są w stanie wykryć. Natomiast niewątpliwie nie jest to bunt maszyn i tego bym się nie obawiała. Nie da się jednak ukryć, że tego typu systemy mogą powodować coraz większą ilość różnych incydentów, które, no niestety, będą prowadziły do realnych niekorzystnych albo nie zawsze korzystnych dla nas incydentów i konsekwencji.
1: No właśnie, panie profesor, no bo jakie to mogą być incydenty? No bo tu mówimy o incydentach, do których doszło gdzieś tam w trakcie prac różnego rodzaju, no ale czy takie incydenty mogą dotknąć zwykłych ludzi po prostu w praktyce? A jeśli dotkną, to w jaki sposób?
2: To znaczy, tutaj możemy mówić o różnych sytuacjach w kontekście tych incydentów, które miały miejsce, dlatego że z jednej strony one były efektem pewnych prac, testów, ale były też efektem pewnych badań, gdzie chociażby w sposób świadomy wyłączono blokady czy filtry ochronne, które pozwoliły różnego rodzaju modelom na ten pełny dostęp chociażby do sieci. Natomiast konsekwencje mogą być bardzo różne i one z jednej strony mogą dotykać nas jako jednostek, oni już za chwilę, ale także mogą dotykać całych społeczeń czy gospodarek. I tu po pierwsze jest to kwestia chociażby, no powiedziałabym, że pewnej automatyzacji cyberprzestępczości, dlatego że może się pojawiać masowe wyszukiwanie luk, które może potem prowadzić do kradzieży danych, przejmowania chociażby kont, w tym naszych kont. To mogą być również kwestie dotyczące błędów na poziomie decyzyjnym, chociażby w ujęciu biznesowym. To mogą być konsekwencje związane chociażby z propagandą i celową dezinformacją prowadzącą do kryzysów politycznych czy gospodarczych. To mogą być kwestie na przykład manipulacji rynkami, fałszowania różnych komunikatów, automatycznych transakcji, skoordynowania wielu działań, choćby spójrzmy na to przez pryzmat giełd w tej skali już globalnej. No i oczywiście zakłócanie czy to dostępu do usług publicznych, czy w ogóle funkcjonowania infrastruktury krytycznej. W związku z tym konsekwencje, jak widać, dotyczą zarówno gospodarek, zarówno w takim ujęciu ekonomicznym, jak i w ujęciu politycznym, ale dotyczą też nas jako społeczeństwa. No tu chociażby ta infrastruktura krytyczna, o której wspomniałam, czy usługi publiczne, czy wreszcie dotyczą nas jako pojedynczych użytkowników, czy to modeli, czy no właśnie różnych usług, różnych podmiotów, na które te modele mogą z kolei wpływać.
1: Pani profesor, a czy po tych incydentach, po tej serii incydentów, które opisywały media, powinniśmy, czy raczej koncerny, firmy powinny się jakoś nad tym zastanowić? To znaczy, już są pewne symptomy, bo tu podaję za portalem bankier.pl, w reakcji na wydarzenia ponad 1000 pracowników firm rozwijających sztuczną inteligencję skierowało apel do władz USA, no a wzywają w nim do czasowego opóźnienia premiery nowych, potężniejszych modeli AI. No i pytanie, czy Big Techy w obliczu takiej sytuacji powinny pani zdaniem, pani profesor, wstrzymać pracę nad kolejnymi modelami? I czy to jest też jakiś kierunek, czyli zatrzymujemy rozwój, bo jesteśmy w takim trochę strachu przed tym, co nowe może przynieść?
2: To znaczy, ja myślę, że strach nie powinien nas ograniczać, ale powinien sprawić, że będziemy kreatywni, będziemy krytyczni. Natomiast ja myślę, że jest to kwestia przygotowania i wdrożenia wielu niezależnych barier, nie tylko tych związanych z Big Techami, ale na różnych poziomach. Z jednej strony mamy ten wymiar globalny i wpływ tego, co dzisiaj albo nad czym dzisiaj pracują Big Techy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to kwestia też skoordynowania działań, chociażby pewnych legislacji, czy pewnych chociażby ram, zasad, tak aby obserwowana dzisiaj, powiedziałabym, ta AI-owa wojna i wyścig przysłowiowy zbrojeń, która z gospodarek będzie liderem we wdrożeniach AI-owych, no też jakoś skoordynować, tak aby systemy czy modele, które mogą stanowić realne zagrożenie, rzeczywiście w jakiś sposób powstrzymać, ograniczyć, czy poświęcić im więcej czasu na testy i przygotowanie takiego, powiedziałabym, elementu, który pozwoli je we właściwym momencie wyłączyć. To jest oczywiście kwestia też działań na poziomie poszczególnych krajów i odpowiedzialności, ale też odpowiedzialności firm, które wdrażają określone rozwiązania i które też nad częścią z nich oczywiście pracują. W związku z tym szłabym w kierunku wielu niezależnych barier, począwszy od tutaj podkreślenia tej roli tego człowieka, bo dzisiaj cały czas mówimy o tym, że human in the loop, czyli ten człowiek jako najważniejszy element tego systemu i synergii człowiek, a ta sztuczna inteligencja, ale ten człowiek, który będzie na przykład podejmował decyzję o publikacji lub wdrożeniu kodu, a nie system AI, który będzie, to właśnie człowiek podejmował decyzję o tym, czy określone dane usunąć, czy nie, czy zmienić komuś uprawnienia i jak działać w systemach krytycznych, a nie autonomiczne modele AI. To jest również kwestia takiego, powiedziałabym, zewnętrznego audytu przez niezależne instytucje, czy no właśnie tego, o czym pan wspomniał, czyli możliwości wstrzymania czy opóźnienia wdrożenia modeli o wyjątkowo groźnych zdolnościach. Tu tych działań powinno być bardzo wiele i co więcej, my chyba dziś nie jesteśmy w stanie przygotować takiej listy, która będzie uniwersalna, dlatego że jak widać przez ostatnie lata, no, te modele rozwijają się niesamowicie szybko, mają ogromne możliwości, no ale te ogromne możliwości z jednej strony są tą ogromną szansą, ale no niestety one też mogą prowadzić, celowo użyję słowa ogromnych konsekwencji dla nas.
0: Mówiła profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, członkini grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz doradca dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego do spraw AI i Edukacji Cyfrowej.

0: jeszcze więcej informacji.
1: W Warszawie rozpoczyna się oficjalna część obchodów Święta Wojska Polskiego. Błyskawicznie przenosimy się do Kacpra Wróblewskiego, który śledzi te wydarzenia. Dzień dobry, Kacprze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kacprze, przede wszystkim, co dzieje się na miejscu?
2: No ja aktualnie znajduję się na Wisłostradzie, zamkniętej Wisłostradzie, ale o tym, że ona jest zamknięta i są utrudnienia, powiemy później. Teren już jest od dawna ogrodzony, są ostatnie szlify, ostatnie próby. Gra orkiestra Dęta, która czeka na swój występ zaraz po godzinie 12. Oczywiście też zbierają się widzowie, pełno ludzi już na tych wzgórzach przede mną, na wzgórzach, za którymi znajduje się Stare Miasto w Warszawie. Także no, wydaje się, że już jest wszystko gotowe. Przed godziną 12 zapewne zaczną zjeżdżać się pierwsi goście. No i o 12 ruszy defilada. Pewnie będzie też część przemówienia. Zabierze głos prezydent Karol Nawrocki, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. No i potem zacznie się to, na co wszyscy tak naprawdę czekają, czyli oprócz tego, że pojawią się opancerzone pojazdy, czołgi na ulicach Wisłostrady, to też coś, co budzi największe emocje, przelot samolotów, w tym F-35, myśliwców F-35.
1: No i te próby doskonale słyszymy w tle. Kacprze, wspominałeś o utrudnieniach. No to właśnie przy tym się zatrzymajmy. Dzisiaj kierowcy w Warszawie no nie będą mieli łatwo. Powiedz, które ulice będą zamknięte?
2: Tak naprawdę kierowcy w Warszawie utrudnienia już odczuwają od wczoraj, dlatego że Wisłostrada jest zamknięta od wczoraj od godziny 16, bo oprócz tego, że jest tutaj trasa, przez którą przejdzie ta defilada, to przecież ten cały sprzęt ustawiony też jest na ulicach Wisłostrady. No i w tym momencie Wisłostrada zamknięta jest od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie mają także trasa Armii Krajowej, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. Kierowcy jadący od strony Mokotowa pojadą z Wisłostrady wyłącznie na trasę Łazienkowską bądź w kierunku mostu Łazienkowskiego, także ktoś, jeżeli jedzie tak zwaną trasą Czerniakowską, no to później nie dostanie się w okolice Śródmieścia czy Żoliborza, dalej Żoliborza, tylko będzie musiał skręcić w most Łazienkowski. Tu też ważna informacja dla tych, którzy będą próbowali dostać się samochodem na defiladę, aby gdzieś zaparkować. Wszystkie parkingi w okolicach Wisłostrady są wyłączone, również są gigantyczne zmiany, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Te wszelkie informacje dostępne są na stronie warszawskiego ZTM-u. Ważna też informacja dla tych, którzy będą chcieli przejechać mostami bądź znaleźć się na kładce pieszej na Wiśle, bo mosty, jak również kładka dla pieszych na czas od godziny 11.30 do 13.30 będą zamknięte. Wszystko z powodów bezpieczeństwa, wszystko z powodu przelotów myśliwców, śmigłowców i pozostałego sprzętu, który znajdzie się tutaj nad warszawskim niebem.
1: Kacper Wróblewski dla radia RMF24. Bardzo dziękujemy za te informacje i za ten raport. Tu radio RMF24 w sobotnie przedpołudnie. Oczywiście mamy dla Was jeszcze więcej informacji i rzecz jasna, znakomitą muzykę. Bądźcie blisko.

Słuchacie radia RMF24. W rosyjskich sieciach społecznościowych pojawiają się doniesienia o wybuchach w wyniku ataku w Samarze w Rosji. Celem uderzenia mogło być centrum rakietowo-kosmiczne Progres, przekazał przed chwilą portal Ukraińska Prawda, powołując się na rosyjskie źródła. To przedsiębiorstwo rosyjskiego przemysłu rakietowo-kosmicznego. Zakład ten produkuje rakiety nośne średniej wielkości oraz automatyczne statki kosmiczne. W pobliżu przedsiębiorstwa znajduje się fabryka Aviacor, zajmująca się naprawą i modernizacją rosyjskich samolotów. Gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fiedoryszczow potwierdził atak na Samarę, zaznaczając, że celem było przedsiębiorstwo przemysłowe. Rosyjski urzędnik nie podał dalszych szczegółów dotyczących tego uderzenia. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w nocy z 14 na 15 sierpnia siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły 598 ukraińskich dronów. Władze ukraińskie nie skomentowały dotychczas najnowszych ataków na terytorium Rosji.

0: W radiu RMF 24 w to sobotnie przedpołudnie przenosimy się na Podkarpacie. W Kolbuszowej powstaje prawdopodobnie największe w Europie Muzeum Radia. Jego pomysłodawca i właściciel od 40 lat zbiera wyjątkowe pamiątki, które są związane z radiofonią. A o czym opowiedział naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu.
1: Co w tym muzeum się znajdzie?
2: Wszystko, co jest związane z radiem, czyli literatura, odbiorniki radiowe, mikrofony, nadajniki, no i przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy radio tworzyli.
1: To może zacznijmy właśnie od początku, skąd u pana taka pasja się wzięła?
2: Wszystko, co jest niewidoczne i tajemnicze, jest ciekawe. Wokół nas jest inny świat radiowy. My go nie widzimy, nie mamy tych detektorów, które by to wykrywały, a jednak on jest. I od dzieciństwa lubiłem przesiadywać za odbiornikiem i szukać tych ludzi, gdzie oni są, tych orkiestr i tak dalej. Nic nie widziałem. Dlatego zacząłem czytać książki, myśleć, jak to zostało wszystko wykonane. Bodajże do chyba 12 lat skonstruowałem swój pierwszy odbiornik. Zagrał, zadziałał. I tak się zaczęło.
1: Tutaj mamy właśnie ten sprzęt, który dziś nie jest używany, ale moje pokolenie, jeszcze wcześniejsze pokolenie, część tego sprzętu przynajmniej kojarzy.
2: Tu są częściowo głośniki radiowęzłowe, ale są też aparaty z lat 20., z początków lat 20. Później są już odbiorniki lampowe, najpierw z jedną lampą, później, żeby ten sygnał był głośniejszy, te lampy były dokładane, 2, 4. Później nastąpiła zmiana w designie odbiorników, czyli lampy były chowane w skrzynkach, nie były na zewnątrz eksponowane. Na przestrzeni tych 100 lat, można powiedzieć, ten design się zmieniał. Najpierw te odbiorniki miały osobne głośniki tubowe, takie jak do patefonów, które tutaj widać po lewej stronie. Później te głośniki się też zmieniały. Następnie były montowane już w skrzynkach drewnianych bądź bakelitowych, a później co? Tworzywa sztuczne i miniaturyzacja totalna, a dzisiaj to każde radio ma w smartfonie.
1: Jak pan wszedł w posiadanie tego sprzętu, bo jest go tutaj naprawdę dużo?
2: 41 lat zbierania. Trzeba szukać, pytać, świat jest otwarty, jest internet, dużo Polaków jest za granicą, trzeba z nimi rozmawiać. Są wyprzedaże różne, są aukcje, a niekiedy ludzie wystawiają na zachodzie przed dom.
1: I wtedy można po prostu dostać to.
2: No wtedy można to dostać.
1: A co jeszcze znajdzie się w muzeum? Bo oczywiście wiemy też, że część sprzętu, oprócz tego, który pan tutaj ma, jest oddany na razie albo pożyczony.
2: Tak, jest, część sprzętu jest w Mielcu, część Mielcu jest w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. I tam w zasadzie są początki, to są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Dzieło Maxwella, pierwsze wydanie francuskojęzyczne, też końcówka XIX wieku. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku. I jeszcze oprócz tego dwa nadajniki Goivena i Coxa, też używane na statkach. Oczywiście nadajniki iskrowe. I z takich ciekawostek kondensator, czyli butelka lejdejska. Identyczny typ, jaki był wykorzystany na stacji w Titaniku.
0: A tych rekwizytów jest zdecydowanie więcej. Z Grzegorzem Urbanem, pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Otwarcie Muzeum Radia w Kolbuszowej w przyszłym roku i jako radio RMF24. Na pewno tam będziemy.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Wojsko świętuje. W Warszawie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Potem wielka defilada. Za pół godziny rusza parada morska w Gdyni. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasie Kaszubskiej i obwodnicy Trójmiasta. Polecamy także Fakty Kulturalne. Będzie o teatralnej wersji Gry o Tron. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie w Dniu Święta Wojska Polskiego odbyła się uroczysta odprawa wart. W Faktach przenosimy się do stolicy. Te uroczystości obserwuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Kto złożył kwiaty w hołdzie obrońcom ojczyzny?
1: To m.in. prezydent Karol Nawrocki, jak również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości przenoszą się teraz w stronę Wisły. Za niecałą godzinę rusza wojskowa defilada. Tu, gdzie teraz się znajduje, czyli przy Wisłostradzie, wszystko jest już gotowe. Kilkaset metrów od naszego wozu satelitarnego ustawione są m.in. czołgi, armatochaubice, wodze opancerzone, które za, tak jak mówiłem, nieco ponad godzinę przejadą ulicami Warszawy. Po raz pierwszy w trakcie wojskowej defilady na niebie pojawiły się też polskie myśliwce F-35. Coraz większy tłum zbiera się pomiędzy Wisłostradą a Starym Miastem.
0: A już za pół godziny o 11.30 w Gdyni rusza parada morska. Kierowcy, uważajcie na trasie Kaszubskiej w pobliżu miejscowości Wielogłowy między Słupskiem i Lęborkiem. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Słupska. Z problemami w tym miejscu musicie się liczyć do południa. Z kolei wyjazd z Trójmiasta w kierunku autostrady A1 może wydłużyć się nawet o 40 minut. Na obwodnicy między węzłami Kowale i Gdańsk Południe samochód po kolizji zajmuje jeden z pasów. Nawet 10 tysięcy euro, czyli około 45 tysięcy złotych za próbę przepłynięcia cieśniny Gibraltarskiej. Takie stawki mają proponować nielegalni przemytnicy migrantom z Maroka. Ceuta, czyli hiszpańskie terytorium w Afryce Północnej, szykuje się do możliwego forsowania granicy, które według medialnych doniesień ma odbyć się dzisiaj. W Faktach Benjamin Kubiak-Piłat, specjalny wysłannik RMF FM do Afryki Północnej. Benjaminie, jak wygląda monitorowanie wybrzeża Ceuty?
2: W porcie obecne są patrole policji i gwardii cywilnej. Ponadto łodzie patrolujące morze sprawdzają, jak wygląda zabezpieczenie nowej blokady morskiej, będącej przedłużeniem lądowej granicy Ceuty z Marokiem. O stawkach, jakie migrantom mają proponować przemytnicy, opowiedział mi jeden z Marokańczyków, który 2 tygodnie temu przepłynął tu z Maroka. Próbują przewozić ludzi na skuterach wodnych. Kiedy tu przybyłem, to kosztowało od 3 do 4 tysięcy euro. Teraz chcą już nawet 12 tysięcy dolarów, czyli ponad 10 tysięcy euro. W ostatnich dniach Straż Morska zatrzymała m.in. łódź, którą w nocy pod osłoną mgły próbowano przetransportować do Europy grupę migrantów z Maroka. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Sobota może być medalowa dla naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Birmingham. W Faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
3: Dzień
0: Czarku,
3: dobry.
0: Na kogo liczymy najmocniej?
3: Oczywiście najmocniej na Natalię Bukowiecką, która wieczorem po 21 pobiegnie w finale biegu na 400 metrów. W końcu to nasza medalistka olimpijska z Paryża. W półfinale w Birmingham poradziła sobie naprawdę znakomicie.
4: Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej. Taki wypla, żeby to wyjść w tą najwyższą formę w sezonie i jak widać, to się udało, więc z tego jestem zadowolona.
3: Bukowiecka byłaby pewniakiem do walki o złoto, ale niestety przez problemy zdrowotne na razie w tym sezonie biega nieco wolniej niż w najlepszych startach, zatem już sam medal wydaje się, że będzie sukcesem. Także wieczorem mamy skok wzwyż, w którym wystąpi medalistka Mistrzostw Świata z Tokio, Maria Żodzik. Przez cały dzień na medal będzie natomiast pracować Adrianna Sułek-Schubert. Po pierwszym dniu rywalizacji siedmioboistka przewodzi stawce i spróbuje obronić pozycję na podium. Jej pierwszy start już za około pół godziny.
5: Pora na Fakty Kulturalne.
0: W nich o scenicznej wersji Gry o Tron Szalony Król. Zaprasza Katarzyna Podraza.
6: Kultową sagę na deskach teatru będzie można oglądać do 5 września.
7: Akcja spektaklu rozgrywa się na krótko przed wydarzeniami z pierwszej książki George'a Martina, na której oparto filmową sagę. Zdaniem krytyków teatralnych to żaden komercyjny chwyt, lecz głębokie uzupełnienie epickiej franczyzy. Powinno się to spodobać fanom serialu, a także miłośnikom teatru, mówi Michael Schaffer, który wcielił się w tytułową rolę króla. Szekspirowski dramat połączono w spektaklu z brutalną polityczną intrygą. Wystawiany on jest w Stratfordzie nad rzeką Avon, w mieście, w którym urodził się William Shakespeare.
6: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Fremorgan. W Suwałkach intensywne przygotowania do festiwalu filmowego Wajda na Nowo. To rodzinne miasto tego wybitnego polskiego reżysera.
8: Po raz szósty zatem w Suwałkach fetujemy Andrzeja Wajdę. Zastanawiamy się nad fenomenem.

0: menem tego największego polskiego twórcy filmowego.
1: Mówił Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Przedpołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu, o którym słyszeliście w faktach i do naszego wysłannika w hiszpańskiej Ceucie. Czy znów dojdzie do masowego napływu migrantów? O tym za moment. W tej godzinie powiemy także o historycznym rejsie do Stanów Zjednoczonych żaglowca Dar Młodzieży. I nie zabraknie również piłki nożnej. Startuje nowy sezon hiszpańskiej La Liga. RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.
4: That's the way you do it.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Czy w Ceucie znów dojdzie do masowego napływu migrantów z Maroka? Algorytmy mediów społecznościowych Maroku zostały zalane informacjami o rzekomym planowaniu otwarcia granicy w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Władze Hiszpanii i Maroka zmobilizowały wojsko i służby oraz wzmacniają szczelność granic. W radiu RMF24 łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Ceuty na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjamin, jak wygląda ta zmasowana kampania w mediach społecznościowych?
1: No rzeczywiście tutaj w mediach społecznościowych Maroka głównie pojawiają się rolki, czy to na Instagramie, czy to też wiadomości w takich komunikatorach jak Telegram czy WhatsApp o tym, że w związku z dzisiejszym świętem, ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które w Hiszpanii jest obchodzone jako oczywiście dzień wolny od pracy, że w związku z tym miałaby zostać dzisiaj otwarta granica Maroka z Ceutą. Gwardia Cywilna zaprzecza tym informacjom, od kilku dni prowadzi taką kontrkampanię w mediach społecznościowych i zaznacza, że granica jest zamknięta, pozostanie zamknięta, a próby przekroczenia granicy, na przykład morskiej granicy, tak jak to miało miejsce 2 tygodnie temu, jest niebezpieczne i może skończyć się tragicznie.
0: Powiedz, widać więcej wojska i policji na ulicach Ceuty?
1: Zdecydowanie, to już od kilku dni tutaj widać, czy to patrole samochodowe, czy piesze. W miejscu, w którym ja się teraz znajduję, to jest jedno z rond, do którego prowadzi jeden z głównych deptaków takiego starego miasta w Ceucie. Spoglądam na port w Ceucie, co chwilę tutaj przejeżdżają samochody, czy to wojskowe, czy policji narodowej, ponieważ ona się tak tutaj nazywa. O, właśnie teraz mija mnie tutaj samochód policji, czy to też Gwardii Cywilnej. Co chwilę takie patrole pojawiają się, strażnicy sprawdzają, jak wygląda sytuacja, przeprowadzają też takie wyrywkowe kontrole osób, które spacerują właśnie ulicami Ceuty.
0: Jeszcze Benjamin, na koniec zapytam o reakcję samych Hiszpanów. Powiedz mi, czy czuć nastrój niepokoju, czy jest obawa, że coś może się niedobrego zadziać?
1: Sama Ceuta dzisiaj jest bardzo spokojna. Być może jest to związane właśnie z tym świętem, o którym przed chwilą mówiłem. Większość restauracji, sklepów pozostaje zamkniętych. O tej godzinie już powinny się czy to otwierać, czy od kilku godzin być już nawet otwarte. Tutaj jednak, kiedy spacerowałem teraz przez centrum Ceuty, to widziałem zaledwie kilka kawiarni otwartych. A co do samych mieszkańców, to zdania tutaj są podzielone, ponieważ niektórzy rzeczywiście obawiają się powtórki sprzed 2 tygodni. Inni mówią, że być może ten napływ nie będzie w aż tak dużym stopniu, jak miało to miejsce pod koniec lipca, ale spotkałem się też z takimi opiniami, że to wszystko są fejki, że to wszystko tylko taka gra dezinformacyjna między Marokiem a Hiszpanią i że tak naprawdę też ze względu na te zwiększone obostrzenia, zwiększone patrole i uszczelnianie granic zarówno po stronie hiszpańskiej, jak i marokańskiej, no to że tutaj nic wielkiego się nie wydarzy, będzie jedynie, byśmy powiedzieli, niektórzy mogliby najeść się strachu.
0: Ceuta i nasz specjalny wysłannik, do którego oczywiście będziemy wracali, Benjamin Kubiak, Piłat Benek, pozdrawiamy i bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Dar Młodzieży jutro dopłynie do Szczecina i tym samym zakończy historyczny rejs do Stanów Zjednoczonych. Statek szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wziął udział w wielkiej paradzie z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jednak żaglowiec zamiast od razu ruszyć dalej trafi na kilkanaście dni do stoczni. Po nawałnicy pod Nowym Jorkiem stwierdzono uszkodzenie płatów śruby napędowej. Nasz reporter Stanisław Pawłowski był wtedy na pokładzie Daru Młodzieży. Staszku, co właściwie wydarzyło się podczas tej nawałnicy?
1: To był wieczór 3 lipca. Dar Młodzieży stał na kotwicy na zatoce Sandy Hook, to pod Nowym Jorkiem. Tam widziałem wszystkie najpiękniejsze żaglowce świata, które czekały właśnie na rozpoczęcie parady następnego dnia rano. Ale nagle pogoda zmieniła się dosłownie w kilka chwil następnego ranka. Opisywał mi to komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski.
2: Wczoraj wieczorem koło 20 przyszedł potworny szkwał. Wiatr dochodził do 70 węzłów, to jest 12 w skali Beauforta. To już jest koniec skali tak naprawdę. Uderzenie było dosyć nagłe, szybkie.
1: Siła była taka, że z biurek na statku spadały przedmioty. W kuchni potłukły się na przykład szklanki, które widziałem na podłodze, a Dar Młodzieży momentalnie mocno się przechylił. Problem był tym większy, że obok stało wiele innych żaglowców, o których mówiłem wcześniej. One także zaczęły dryfować i ciągnąć za sobą kotwicę po dnie.
0: Staszku, a jak udało się wtedy uniknąć zderzenia z innymi jednostkami?
1: Załoga bardzo szybko uruchomiła silniki. Dar Młodzieży musiał podnieść kotwicę i odejść od innych jednostek, a po przejściu szkwału ponownie ją rzucić. Komendant tłumaczył mi, że na tak zatłoczonym kotwicowisku margines błędu był naprawdę niewielki.
2: Takie szkwały zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Jak statek jest na morzu i są tak silne wiatry, to się też zdarza oczywiście. To jest inna żegluga. Tutaj jesteśmy na kotwicowisku, na akwenie bardzo ograniczonym. Mamy bardzo małą odległość do innych statków i tutaj bardzo ważna jest precyzja, żeby tak manewrować między tymi statkami, żeby nie doszło do żadnej kolizji. A sam pan widzi, jak dużo tych statków tu jest, jak one się ustawiają. Nie zawsze ustawiają się w tym samym kierunku do wiatru, co pozostałe. Czasem ustawiają się w różnych kierunkach i inaczej się zachowują podczas takiego wiatru. W inną stronę mogą nawet dryfować. To zależy też, jak mają ustawione reje na przykład. Dlatego ta sytuacja tu była wyjątkowo trudna. Do tego tu jest bardzo płytko. Mamy w tej chwili około 1,80 m pod stępką.
1: Co ważne, dopiero później, po przejściu z Nowego Jorku do Bostonu, już po paradzie, stwierdzono uszkodzenie płatów śruby napędowej. Według Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zapewne właśnie podczas tej nawałnicy doszło do uszkodzenia.
0: Zatem co z dalszym planem Daru Młodzieży?
1: Ocena techniczna wykazała, że żaglowiec może bezpiecznie kontynuować podróż i dlatego dopłynął przez Atlantyk do Europy. Jutro wejdzie do Szczecina i od razu trafi do stoczni. Prace mają potrwać do 27 sierpnia i co ważne, według Uniwersytetu Morskiego nie zmienią dalszego planu rejsu. 28 sierpnia Dar Młodzieży ma ruszyć ze Szczecina do Hamburga, później popłynie do Stavanger, a stamtąd 14 września rozpocznie ostatni etap podróży. Do macierzystej Gdyni ma wrócić 23 września. Rektor Uniwersytetu Morskiego przyznaje jednak, że to uszkodzenie jest kolejnym sygnałem, że ponad 40-letni Dar Młodzieży jest już wysłużoną jednostką i potrzebuje nowoczesnego następcy.
0: O Darze Młodzieży opowiadał Stanisław Pawłowski. Bardzo dziękujemy i przypominamy, w Gdyni już za parę minut rozpocznie się parada morska, a Staszek Pawłowski wróci do nas po godzinie 12.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. W samo południe o godzinie 12 rozpocznie się defilada wojskowa w Warszawie. To za niespełna pół godziny. A my łączymy się z Kacprem Wróblewskim, który jest na miejscu. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to Kacprze, opowiada, jak sytuacja, czy tłumy ludzi są już na Wisłostradzie?
1: Są już na Wisłostradzie, są tłumy. Jak łączyliśmy się ostatnio kilkadziesiąt minut temu, to te tutaj wzgórza położone przy Starym Mieście dopiero się zapełniały. Teraz, jak widać, jest full ludzi, wszystkie miejsca zajęte, także wszyscy czekają na godzinę 12, jak się rozpocznie defilada. Najpierw oczywiście od przemówień, ale później będzie to, na co tak naprawdę wszyscy czekają, czyli tak naprawdę przejazd wszystkich sprzętów, przelot wszystkich sprzętów.
0: No to właśnie, opowiedzmy o tym w szczegółach. Jaki sprzęt zobaczymy dzisiaj?
1: Oto jedną z największych atrakcji będzie pierwszy raz w trakcie defilady wojskowej udział polskich F-35 Husarz. Nad Warszawą pojawiły się także inne myśliwce F-16, dobrze już znane, a także śmigłowce Apache czy Black Hawk. Wojska pancerne z kolei pokażą trzy podstawowe typy czołgów. To czołgi Abrams, K2 oraz Leopard. Na trasie pojawią się też bojowe wozy piechoty Borsuk czy transportery Rosomak. Silnie reprezentowana będzie artyleria. W kolumnie znajdą się armatohaubice Krab i K9, a także wyrzutnie HIMARS, Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowe, i pokażą m.in. systemy Patriot czy Poprad. Rozmawiałem z osobami, które przyjechały tutaj dzisiaj, aby oglądać tę defiladę, no i oni wskazują jedną maszynę, na którą najbardziej czekają.
2: My obydwo jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
3: F-35, no bo w końcu będzie nasz. W zeszłym roku miał być niby wypożyczony przez Amerykanów, albo po prostu amerykański. K2 i nasze Borsuki.
4: F-35 oczywiście, no plus ma być kilka nowych zabawek polskiego wojska, więc zobaczymy, jak to na żywo wygląda.
5: Samoloty, czołgi.
3: Nawet zrzuciłem do kolegi pomysł, żeby właśnie w przyszłym roku na paradę pojechać do Gdańska.
2: Wicher w tym tygodniu przyjęty, to warto by było go zobaczyć na wodzie.
1: To głos osób, które przyjechały tutaj na defiladę. No, oprócz oczywiście maszyn, które wzbudzają największe emocje, przejdą też oczywiście wojskowi, orkiestry, wojska także sojusznicze, będą też maszyny naszych sojuszników. Także czekamy, początek o godzinie 12.
0: Militarne świry i Kacper Wróblewski prosto dziękuję ze stolicy. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w radiu RMF24 Sport startuje nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: still won't hear.
1: W radiu RMF 24 wracamy do sportu. Na razie jeszcze bez Barcelony i Realu. Rozpoczyna się nowy sezon hiszpańskiej La Liga. Najlepsi zagrają za tydzień, bo ich piłkarze grali na Mundialu najdłużej. Sprawdźmy tymczasem, jak ma się reszta ligi, o której mówi się Liga Dwóch Prędkości. Ocenia dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i komentator Canal Plus Sport Leszek Orłowski w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
2: To będzie w przyszłym sezonie tuż za tą ścisłą czołówką. Kto ma trochę inne uwarunkowania, kto będzie walczył po prostu o miejsce w Lidze Mistrzów, o miejsca w Lidze Europy w Hiszpanii.
3: Jeśli chodzi o transfery pozostałych klubów poza wielką hiszpańską trójką, to one raczej budzą politowanie. Nic się wielkiego nie dzieje, żadni znaczący piłkarze nie dołączają. Pierre-Emerick Aubameyang, którego pozyskało Deportivo La Coruña, to bodaj najgłośniejsze nazwisko z tych wszystkich graczy, którzy dołączyli do innych klubów, więc szału nie będzie generalnie rzecz biorąc i raczej do walki o miejsca w pierwszej trójce nikt się nie włączy. Villarreal też nie idzie za ciosem, po bardzo udanym sezonie nie dość, że zmienił trenera, no to też raczej się nie wzmacnia. No ale oczywiście Villarreal, Betis, Athletic z nowym trenerem, zawsze nowy trener to jest nowy impuls dla tego skostniałego nieco personalnie z oczywistych względów klubu. Dla mnie kandydatem jednak do zajęcia czwartego miejsca jest Real Sociedad. Bardzo dobrze się trener Matarazzo, Niemiec, chociaż amerykańskiego pochodzenia, do La Liga wprowadził. Jego koncepcje taktyczne, jego sposób motywowania zawodników bardzo pasują do tych rozgrywek, chociaż Real Sociedad też transferów w zasadzie nie dokonuje. To myślę, że ta drużyna bez obciążenia pucharowego może sobie świetnie w tym sezonie w La Liga poradzić i może o czwarte miejsce, o domknięcie tej grupy ligomistrzowej powalczyć i nawet bym ją widział w roli faworyta.
2: Czy Liga Hiszpańska to liga dwóch, kilku prędkości? Jaki teraz będzie poziom tego rozwarstwienia, o którym się mówi? No, regularnie ten temat wraca co jakiś czas, że rozwarstwienie jest większe niż na przykład w lidze angielskiej, z którą zawsze ta tradycyjnie hiszpańska pod względem poziomu konkuruje.
3: No wiadomo, że w lidze hiszpańskiej Real Barcelona i Atletico są jedynymi kandydatami do mistrzostwa i nie ma się prawa zdarzyć, żeby ktokolwiek inny ten tytuł zdobył. W Anglii ta pula kandydatów jest jednak większa, więc tutaj to się nie zmieni. Nigdy się to nie zmieni, chociaż mam nadzieję, że jeszcze ktoś kiedyś inne mistrzostwo Hiszpanii zdobędzie. Natomiast no, taka jest specyfika tej ligi i nie ma co pod tym względem ją do ligi angielskiej porównywać. Siłą ligi hiszpańskiej są młodzi hiszpańscy piłkarze, którzy pojawiają się rocznie w ligowych klubach i bez wielkich transferów.
2: To Liga Mistrzów Świata.
3: Tak, jest dopływ świeżej krwi, dopływ naprawdę dobrych zawodników, więc ogląda się Ligę Hiszpańską, żeby właśnie podziwiać kolejne perełki, które wychodzą z klubowych akademii. Ogląda się ją po to, żeby oglądać te największe gwiazdy światowego futbolu grające w Realu, Barcelonie i bardzo dobrych piłkarzy grających w Atletico. Ogląda się ją też po to, żeby orientować się, w którą stronę płynie futbol, bo jednak Liga Hiszpańska wciąż wyznacza standardy, wciąż to z pomysłów hiszpańskich trenerów. Hiszpańska myśl szkoleniowa króluje w świecie. Hiszpański klub nie grał w finale Ligi Mistrzów, ale grały tam kluby prowadzone przez hiszpańskich trenerów. Klub prowadzony przez hiszpańskiego trenera wygrał też Ligę Europy, więc to Hiszpania jest takim kotłem, tyglem, gdzie się najwięcej dzieje, jeśli chodzi o taktyczne nowinki, o układanie zespołów, o profilowanie piłkarzy.
1: Nowy sezon hiszpańskiej La Liga otworzy spotkanie Deportivo Alavés z Getafe o godzinie 19:30. Wieczorem natomiast Sevilla zmierzy się z Rayo Vallecano. To spotkanie zaplanowano na godzinę 21:30. A nowe fakty RMF FM zgodnie z planem wystartują w samo południe.

I jeszcze mamy znakomitą informację z ostatniej chwili z Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w chodzie na dystansie maratonu. Rywalizację wygrała Włoszka Sofia Florini, a więcej o tym niebywałym sukcesie w faktach RMF FM.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: A teraz prosimy o uwagę kierowców. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Brzeźno to trasa Toruń-Brodnica. Zdarzyły się 2 samochody osobowe. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Problemy także na trasie S8 na Mazowszu. W miejscowości Kostowiec pomiędzy węzłami Siestrzeń i Młochów kamper uderzył w bariery. 2 osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy.
1: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
0: Derby Dolnego Śląska otworzą sobotę z piłkarską ekstraklasą. Kto faworytem? Zagłębie Lubin czy Śląsk Wrocław? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
2: Dzień dobry. Tym razem zdecydowanie Zagłębie. Z kilku powodów. Po pierwsze, w ubiegłym sezonie miedziowym naprawdę dobrze poszło. Otarli się o europejskie puchary. Śląsk jest beniaminkiem. Po drugie, w składzie Zagłębia wciąż jest, jak to się mówi, pan piłkarz. 19-letni Marcel Reguła. Wielki talent. Być może już niedługo, bo mówi się o jego transferze do FC Köln lub Burnley za nawet 8 milionów euro. Po trzecie, Zagłębie zagra u siebie.
3: Wiadomo, jak to w derbach jest, kto rządzi przez pół roku, bo za pół roku będzie rewanż. To też jest bardzo ważna sprawa dla naszych kibiców. Przede wszystkim to jest najważniejszy gdzieś mecz i my się utożsamiamy z kibicami.
2: Mówił trener Zagłębia Leszek Ojrzeński. Pierwszy gwizdek w derbach Dolnego Śląska o 14:45. Po południu spotkanie Piasta Gliwice z Wieczystą Kraków, a wieczorem w Łodzi widzę w podejmie Koronę Kielce.
0: A nowe fakty w RMF FM o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Boszka. Dobrego popołudnia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu. Tu Grzegorz Krychowiak. Ze mną dziś Jan Englert, aktor teatralny i filmowy.

0: Dziś w stylu Krychowiaka ze mną Jan Engler.
1: Ja robiłem Hamleta trzeci raz. Dwa razy grałem, później reżyserowałem. I uwielbiam w tej chwili wracać do tekstów, które już realizowałem. Siła wielkiej klasyki, wielkich tekstów polega na tym, że czasy się zmieniają, instrumenty, narzędzia się zmieniają, ale relacje, które są w tych sztukach, między ludźmi pozostają. Dylematy ludzkie pozostają. I Hamlet mój, którego ja grałem, i Hamlet, którego reżyserowałem Frycza, bo 40 lat temu.
2: 1985 roku.
1: Tak, no czwartym robionym, piąty wyświetlany. Ten Hamlet nie ma nic wspólnego z tym Hamletem, który, ale w ogóle nic, kompletnie. I tych, którym to nie wierzą, niech sobie obejrzą jedno i drugie. Inaczej są rozdane karty. Inaczej są rozdane karty. Inaczej się zaczyna. No nie chcę zdradzać, bo jeszcze może będą tacy, co pójdą na Hamlet, ale przecież masę rzeczy jest, trzy przynajmniej rzeczy są w historii w ogóle światowego wystawienia Hamleta inaczej przeze mnie, bez żadnych dopisywań tekstów, ale inaczej ułożone. Inaczej, nawet ja zmieniałem parę razy kolejność scen i tak dalej w stosunku do dlatego, że narracja w tej chwili symultanicznie prowadzę czasem dwie rozmowy jednocześnie na scenie, bo już się nie da słuchać najpierw jednej nudnej rozmowy, a potem drugiej i tak dalej. Ale przede wszystkim było możliwe to, że przecież ten Hamlet niemal jeden do jednego umożliwił mi żart z mojej sytuacji, że moje portrety, moje rekwizyty wyrzuca się do zapadni.
2: One wjeżdżają na początku.
1: No tak. I się je wyrzuca. Już niepotrzebne. Zaczynamy coś nowego. To było dla mnie, że to jest mój żart osobisty, ale bardzo sprawił mi wielką przyjemność. Ale później wszystko, co się dzieje dalej i czasy, w których żyjemy w tej chwili, mówiąc wielkie słowa, bez przerwy wszyscy mówią o wielkich sprawach, o wielkim świecie, o wielkim Polsce, wielkiej, szczególnie w tym kraju w tej chwili. Jak podłubać w tym, to w ogóle tam żadnej prawdy w tym nie ma. W ogóle o co innego chodzi. Nikt, a jeżeli niektórzy z nich mówią to, co myślą, to tym gorzej dla nich, bo mówią tak głupio, że w ogóle nie da się tego słuchać. To jest coś, co towarzyszy wszystkim, którzy są w okresie chaosu, że zdemolowania kryteriów i hierarchii. Cały świat zdemolował hierarchię. Uże elity słynne przecież. Zawsze było marzeniem dostanie się do elity. Teraz elita to jest negatywne określenie, pejoratywne. Kryteria estetyczne, etyczne. Nie ma ich. Nie ma. Jest wolność. To nie jest wolność, to jest anarchia. Muszą być jakieś wspólne kryteria na to, jeśli się chce coś zbudować razem. Wolność, tak jak mówiłem, przez Baumana określona, która ma narzucone granice, jest niewolą. Ale wolność, która nie ma żadnych granic, jest anarchią. A jedno i drugie jest w identycznym stopniu nieszczęściem. Nie dla człowieka, dla ludzi, dla gromady, dla zespołu, dla kraju, dla społeczeństwa.
0: Czas na chwilę oddechu. Zostańcie z radiem RMF 24.
3: Tu radio RMF 24.

0: Wiaka w radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy.
1: Ja jak byłem na spektaklu, to byłem pod wrażeniem ilości młodych ludzi.
2: Tak. Ten Hamlet trafia w młodych i w ich problemy obecne. Czyli jest trafiony.
1: Za sprawą Hugo i pana córki?
2: Myślę, że no przede wszystkim za moją sprawą, bo ja to od początku wymyśliłem. To nie jest sprawa wieku, ale na pewno zarówno Hamlet, jak i Ofelia w tym przedstawieniu wymykają się pewnym tradycyjnym czytaniu. No Ofelia szczególnie, bo Ofelia przecież zawsze jest niewinną panienką zastraszoną, z tego kwiatki wariuje, rzuca kwiatkami, jakieś tam jest taką mamałygą żeńską. A ja wiedziałem, że Ofelia w dzisiejszych czasach nie może być mamałygą, musi mieć swoje zdanie, swój charakter. Dlatego po scenie Iść do klasztoru leje Hamleta. A nie płacze.
1: I wtedy pan pomyślał, przecież ja mam taką jedną w domu.
2: Ja wiedziałem, że ją mam, jak ona dorastała. Że to jest typ aktorki, młodej aktorki, która ma dojrzałość pewną w sobie. Ale oczywiście, że jak Hamlet, Hugo, no to... Bo może są inne, ale wiedziałem, że ta para jest spasowana. Na pewno. Tam nawet w tym ataku na mnie nepotycznym jeden się zapędził, powiedział, że Hugo jest chłopcem Heleny i dlatego gra. Nie. No tak, no już tam robili różne cuda. No nie jest chłopcem Heleny. W każdym razie to jest spektakl, pod którym, a niewiele ich jest w moim życiu, pod którym się podpisuję. Nie wstydzę się, że to zrobiłem. Mam satysfakcję z tego przedstawienia. Może jeden z pięciu. Na to zapracowały te hejty też.
1: No właśnie mówię, bo tam pada jakieś zdanie, niezły pożar w burdelu na temat tego wszystkiego, co się wokół działo.
2: Tak, tylko że ja postanowiłem w tym nie uczestniczyć. Powiedziałem, że jak zareaguję, to dopiero napędzę maszynę. Po drugie, nie czułem się w żaden sposób odpowiedzialny ani winien za to, co mi zarzucano. Nawet było śmieszne dla mnie. Ja pół roku namawiałem córkę, żeby zechciała zagrać. Bo właśnie ona wiedziała, że tak będzie.
1: Ale ona bardziej widziała niż pan?
2: Znaczy ja wiedziałem, tylko ona chciała mnie chronić, bo jej wszystko jedno jest silna. Ale silna na tyle i ambitna, że nigdy nie chciała nic zawdzięczać mnie. Przecież pojechała do Stanów na studia. Gdyby nie, pewnie by była teraz babysitter gdzieś tam. Na szczęście pak ją wygoniła ze Stanów i kiedy mi za pół roku płaciliśmy ciężkie pieniądze za naukę aktorstwa online. No to już była abstrakcja była, no i dzięki temu jest w Polsce i dzięki temu mam już mocną pozycję w tej chwili, swoją, własną, niezależną od rodziców. Ale ja myślę, że to był również powód tego, że przychodzi taki moment, że kapitan okrętu, którego nawet załoga lubi, ale już nudno z nim, no, trzeba było zmienić. Ten mostek kapitański i te hejty i to wszystko to było to, że jak się uchyli komuś drzwi, kto ma pretensje jakiegoś do świata, to w te drzwi nogę wstawia, a potem głowę i wchodzi sam, nawet nie wiedząc, że wszedł nie do tego pokoju, do którego powinien. To są mechanizmy, ale wracam do mojego powiedzenia, jestem zbyt zarozumiały na to, żeby się obrażać. Ale to jest prawda. To jest prawda. Ja nawet potrafię wytłumaczyć sobie, dlaczego to się wszystko wydarzyło, dlaczego to się stało. Przyczyny były przecież. To nie było bez przyczyny. Przecież moja żona grała u mnie wiele razy. Jakoś nikt nie mówił coś o nepotyzmie.
1: Co teraz się
2: tylko
1: zmieniło?
2: Było koniec kontraktu dyrekcyjnego i zmiana miała nastąpić, no to harcownicy ruszyli do boju, no.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, rozmowy w stylu Krychowiaka. Kontynuujemy nasze spotkanie.
1: Jaki jest dokładny powód, że pan...
2: Ja, że zrezygnowałem. Po pierwsze, jestem człowiekiem rozsądnym i wiem, ile mam lat. Przyjmowanie kontraktów, gdyby mi nawet ktoś zaproponował na 5 następnych lat, jest niepoważne w moim wieku. Chwatit, jak mówią koledzy z wschodniej granicy. Dosyć. Dosyć rządzenia. Musisz wiedzieć, kiedy przejść do lasu i zostać pustelnikiem. Wpadną do ciebie od czasu do czasu poradę. Powiesz, zaraz go ptaszki nakarmię. Mówisz, odchodzą, mówią, mądrze prawił. No. To jest starość. Nie ma co udawać, panie. No przecież ja w tenisa teraz też czasem grywam, ale przecież nie ma co udawać, że gram w tenisa. No. Tego już chodzonego gram, no. A nie w tenisa. Gram króla lira, w którym robię wyczyny fizyczne również, a po którym rzeczywiście 2 godziny potem trzeba mnie reanimować. Ale ambitnie gram. To jest sprawa tego, że ja sam. Zresztą to ja złożyłem przecież wypowiedzenie. Na swoich warunkach odszedłem.
1: No właśnie, to skąd ta krytyka, która jest dorzucana do tego wszystkiego? Ona jest jakby niezrozumiała.
2: No bo ludzie nie lubią, jak się komuś... Myśleli, że mi dokopali, a ja znowu wyszedłem całą rolę. Nie udało się.
1: Ale to ludzie ze środowiska?
2: Nie wiem. A w tej chwili skąd pan wie, kto pisze hejta? Nie wie pan. No ale... Ja też nie wiem.
1: No ale pan wie.
2: Nie, na pewno, ja myślę, jest... oczywiście, że nie ma ludzi, którzy nie mają wrogów. Podobno jak nie masz wrogów, to znaczy, że jesteś głupi. Ale to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Znaczenie ma to, że rozmawiamy o Hamlecie z panem. Z człowiekiem spoza zawodu, niezainteresowanym w tym wszystkim, że pan obejrzał przedstawienie, które mam nadzieję nie znudziło pana, że zrobiłem ten żar, na który nie ma biletów, że zrobiłem teatr telewizji, który miał bardzo dobrą opinię, że gram, co prawda, epizodyczne role, ale gram w filmach. Nie jestem na emeryturze. To jest, dalej pracuję. Muszę nawet powiedzieć, że pracowałem przez ten rok więcej niż jako aktor. Więcej niż przez 25 lat mojego udziału w dyrekcji teatru. Ja byłem jednak urzędnikiem państwowym. I byłem rozliczany z urzędowania, a nie z mojej... Zapomnieli o tym również moi przeciwnicy, że ja jestem... twórcą dzieł aktorskich czy reżyserskich. Nie, mnie hejtują do dziś jako dyrektora, jako urzędnika, albo jako kogoś, kto zamiast robić bułki, to jeszcze sadzi kwiaty, no. Za dużo boisk, niestety, na których byłem obecny.
0: Tu stawiamy kropkę. Do rozmowy w stylu Krychowiaka w Radiu RMF 24 wracamy już za chwilę.

0: Słuchacie radia RMF 24. Wracamy do rozmowy w stylu Krychowiaka.
1: Holubek był niedoścignionym wzorem aktorstwa intelektualnego. To znaczy takiego, które intelektualne. Znaczy, przepraszam, to jest to samo co z mówieniem. A czego w tej chwili coraz mniej jest. Najpierw jest myśl, potem jest słowo. A nie najpierw słowo. Słowo jest pierwsze tylko w awanturze, w kłótni, wtedy, kiedy nie kontrolujemy niczego. Ale przecież najpierw myślimy. A jeżeli do tego myślenia dorzucimy to, że myślimy, bo rozmawiam z kimś, kogo nie lubię, to samo zdanie mówione do kogoś, kogo nie lubię, inaczej wygląda niż to, które mówię do kogoś, kogo lubię. To jest sens ten sam. Treść ta sama. Ale już musisz wiedzieć w głowie, że nie lubisz. Tak jak to, o czym mówiłem, że jak opowiadasz zdarzenie jakieś, to musisz widzieć to, czyli mieć to w głowie. Mieć jak opowiadasz obraz, na przykład, opowiedz mi, no co namalował Chełmoński? No proszę bardzo, opowiedz mi. No bo dam tego, bo bociany dam. Nie, nie, nie. A zauważyłeś Biedronkę na liściu? To i zobacz jeszcze raz. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, utrudniam. I czasem stawiam kierunkowskaz. To jest moje. Nie zmuszać nikogo do pójścia moją drogą. Może pokazać tylko, że w tamtym kierunku. To jest, ja w tej chwili zaczynam coś układać po raz pierwszy. Odpowiadając na pana pytanie, więc być może jestem efekciarski w tym, co układam. Ale prawda jest w czym innym. Prawda jest w tym, że jeżeli człowiek w moim wieku rozmawia na równym poziomie z ludźmi mającymi 20 lat, to jest większa frajda dla mnie niż dla nich.
2: Kiedy rozwinął pan właśnie te kompetencje miękkie?
1: Myślę, że w drugiej połowie mojego życia. Wtedy, kiedy przestałem tylko brać. Jak ja zacząłem uczyć, na pewno, zacząłem uczyć w 80 roku, 46 lat temu. 46 lat uczę. Na pewno to była cezura. Już jak uczysz, to musisz umieć nazwać to, co wiesz i przekazać. Już zmieniasz sposób podchodzenia do każdego problemu. A potem masz frajdę. Bo nagle kogoś, to ma 1,48 m, udowadnia, że może zagrać dwumetrowca. I to jest frajda. I nieważne, czy on to docenia, czy nie. Tylko to, że się zdecydował zagrać, że ma 2 metry, no. I są tacy, co im się to udaje. Ja mam prawdziwą przyjemność jednostronną przyglądania się moim studentom. Obsadzam ich później. Pracuję z nimi później, przez wiele lat. Oni już dawno nie pamiętają, że są moimi studentami. Ale ja mam frajdę, bo od samego początku jestem świadkiem tego, jak to... Nie to, że ja to zrobiłem, ale jestem świadkiem tego, jak dojrzewa ten... Jak to drzewo rośnie, jak zaczyna owocować. A nawet już w dwóch wypadkach, jak zaczyna więdnąć.
2: Panie Janie, naprawdę to była przyjemność. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za nieświadome podzielenie się pana historią, bo jest naprawdę inspirująca i bardzo interesująca dla mnie. I no, dziękuję.
1: To ja dziękuję i jeszcze raz podkreślam dla wszystkich, którzy słuchali. Tak przygotowanego, prowadzącego rozmowę i tak zachowującego, jakby to powiedzieć, różne możliwości przerzucenia kładki przez rzekę, która nas dzieli, dawno nie spotkałem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, doceniam to.
1: Dziękuję.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się 15, czas zatem na fakty. Swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Jestem, witam, zapraszam. Ogromny pożar zakładu zagospodarowania odpadów na Pomorzu. Z ogniem walczy blisko 100 strażaków. W faktach także ważne informacje dla kierowców z krajowej 48 na Mazowszu. Lotnisko w Katanii na Sycylii wznawia pracę. To koniec 8-dniowego paraliżu. W faktach podpowiadamy też, jak radzić sobie z upałami w ten weekend. Gigantyczny pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pałowskim. Witaj, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: Co wiemy o tym pożarze?
2: Ogień wybuchł 2,5 godziny temu i objął 3 hale. Jedna z nich ma około 15 metrów szerokości i 60 długości. Jak duże są pozostałe dwie, tego strażacy jeszcze nie ustalili. Z pożarem walczą w tej chwili 33 zastępy strażaków, czyli ponad 100 ratowników. Na miejsce ściągane są kolejne jednostki z województwa pomorskiego. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy koncentrują się teraz na tym, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia i ochronić sąsiednie obiekty. Sytuacja cały czas jest rozwojowa. Gmina Potęgowo apeluje do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi i ograniczenie przebywania na zewnątrz.
1: Zakończyła się defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Po raz kolejny w faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i reporterem Kacprem Wulbewski. Witaj ponownie.
3: Witam.
1: Kacprze,

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 18 i czas zacząć Fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Nawet kilkanaście godzin może zająć strażakom walka z ogromnym pożarem hal na Pomorzu. Działaniom strażaków przygląda się reporter RMF FM. W faktach także ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 w Warszawie i Krajowej 28 na Podkarpaciu. A na koniec sport. Wieczorem rusza nowy sezon jednej z najlepszych piłkarskich lig Europy. Blisko 200 strażaków walczy z pożarem w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Płoną 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 oraz budynek biurowy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przed główną bramą zakładu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witaj ponownie, Staszku. Na czym teraz skupiają się działania strażaków?
2: Walczą o to, aby uratować pozostałą część zakładu, który zajmuje bardzo rozległy teren.
3: Strażacy przede wszystkim koncentrują się na gaszeniu w natarciu tych źródeł zarzewi ognia, ale także w obronie sąsiednich hal, ponieważ jest to kompleks budynków, bardzo duża powierzchnia firmy. Między innymi strażakom pomagają pracownicy właśnie tej firmy, wywożąc posortowane śmieci, pozostałe odpady.
2: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Woda do gaszenia pożaru doprowadzana jest m.in. z pobliskiego jeziora. Pomaga również cysterna z Lęborka. Mieszkańcy całej gminy mogą czuć swąd w powietrzu, stąd apel o zamykanie okien. Spoglądam jeszcze na zakład, nad którym unosi się słup dymu. W ostatnich kilkudziesięciu minutach zmienił swój kolor z czarnego na siwy. Akcja gaśnicza, tak jak mówiliśmy, może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: Są zarzuty dla dwóch kobiet, które zaatakowały obywateli Ukrainy przed lokalem gastronomicznym w centrum Poznania. Doszło do wyzwisk i szarpaniny. Katarzyna S. odpowie za stosowanie przemocy wobec mężczyzny, który nagrywał zdarzenie. Kobieta uderzyła go w rękę. Monika G. usłyszała zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch Ukraińców, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz publiczne znieważenie mężczyzn i obywatelki Ukrainy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali zachowanie podejrzane jako występek chuligański, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek. Obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i zostały objęte policyjnym dozorem.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Około 2 km ma korek na autostradzie A2 w Warszawie między węzłami Lubelska-Halinów. Motocykl przewrócił się na jezdni w kierunku Terespola. Jeden pas jest zablokowany. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Sanoka. Auto zderzyło się tam z motocyklem. Ruch odbywa się wahadłowo. Dziś wieczorem początek sezonu pierwszej z pięciu najmocniejszych piłkarskich lig Europy. Hiszpańska La Liga, o 19.30 starcie Deportivo Alaves z Getafe, a dwie godziny później Sevilla zmierzy się z Rayo Vallecano. O nowym sezonie La Ligi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z dziennikarzem tygodnika Piłka Nożna i komentatorem Canal Plus Sport Leszkiem Orłowskim.
5: To Liga Mistrzów Świata.
6: Tak, ogląda się Ligę Hiszpańską, żeby właśnie podziwiać kolejne perełki, które wychodzą z klubowych akademii. Ogląda się ją po to, żeby oglądać te największe gwiazdy światowego futbolu grające w Realu, Barcelonie i bardzo dobrych piłkarzy grających w Atletico. No, ogląda się ją też po to, żeby orientować się, w którą stronę płynie futbol, bo jednak Liga Hiszpańska wciąż wyznacza standardy. Hiszpańska myśl szkoleniowa króluje w świecie.
1: Dodam jeszcze, że na tych najlepszych, czyli Barcelonę, Real i Atletico, fani muszą jeszcze poczekać. Pierwsze mecze potęgi zagrają dopiero za tydzień.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: a warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Wow!

0: Za chwilę godzina 20, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Melduję się, zapraszam. Dziś święto Wojska Polskiego. Czego życzyć naszym żołnierzom?
2: Żołnierskiego szczęścia.
1: Później Wielka Brytania, która zmaga się już z piątą falą upałów. Susza i brak opadów to wyzwanie nie tylko dla ludzi. A w faktach sportowych o medalach Polaków zdobytych w pływackich i lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Trwa policyjna obława w podpoznańskim Swarzędzu. Służby nie informują, kto jest poszukiwany, jednak według lokalnych mediów postrzelona miała tam zostać kobieta. Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Tylko tyle potwierdza w tej chwili policja. Niemal 2000 żołnierzy, ponad 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów. Tak wyglądała dzisiejsza defilada wojskowa w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Święto to jednak nie tylko pokazy musztry i sprzętu. W ten dzień w szczególności powinniśmy pamiętać o naszych żołnierzach. Czego życzyć im dziś, którzy bronią Polski? Zapytaliśmy o to samych żołnierzy podczas pikniku wojskowego na Cytadeli Warszawskiej.
2: Żołnierskiego szczęścia, to najważniejsze.
3: A czym jest żołnierskie szczęście w pana rozumieniu?
2: No, przede wszystkim, żeby na służbie nic się nie wydarzyło i spokojnie można było wrócić do rodziny.
4: No, myślę, że przede wszystkim spokoju.
3: Czym jest spokój dla żołnierzy?
4: Spokojnym wykonywaniem swoich obowiązków i żebyśmy tam nie musieli być zrywani w nocy o północy. Także tak jakby, żeby no tego spokoju przede wszystkim właśnie.
3: Żeby nie sprawdzać waszych umiejętności.
4: Tak. Trzymajmy to właśnie na... Niech ta godzina W jednak nie nastąpi może, nie?
1: Usłyszał reporter RMF FM Igor Skrzypek. Spokoju, zdrowia i żołnierskiego szczęścia życzymy wszystkim polskim żołnierzom. Według najnowszych danych to już ponad 220 tysięcy osób w służbie czynnej. Około 150 migrantów zatrzymanych po tym, jak nielegalnie próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej. W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie dokładnie dokonano tych zatrzymań?
5: Jak podają marokańskie media, do zatrzymania 148 osób doszło na północ od Al-Funaidik, miasta graniczącego z hiszpańską Ceutą. Według wstępnych ustaleń służby Maroka zatrzymały dziś 128 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej oraz 20 Marokańczyków. Migranci mieli zbierać się w grupy i przez górską granicę próbować dostać się do Ceuty. Niektóre doniesienia mówią o nawet 300 osobach ukrywających się w paśmie na północ od Al-Funaidik. Większa liczba żołnierzy z Hiszpanii i Maroka monitoruje obecnie granicę po obu jej stronach. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Wielka Brytania przeżywa apogeum piątej już fali upałów, a drastyczny brak opadów staje się wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Do niecodziennej akcji ratunkowej doszło w hrabstwie East Sussex. Wolontariusze musieli ewakuować ryby z lokalnego stawu. Więcej na ten temat londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Poziom wody w zbiorniku opadł tak drastycznie, że przestał on nadawać się do życia. Aby zapobiec katastrofie, wolontariusze odłowili ryby i przenieśli je do dużego basenu ogrodowego. Zbiornik specjalnie natleniono i przygotowano tak, by zwierzęta mogły w nim bezpiecznie przeczekać do czasu znalezienia trwałego rozwiązania. To tylko jedna z wielu niezwykłych odsłon suszy, która tego lata paraliżuje Wyspy Brytyjskie.
1: Dwie osobówki zderzyły się na autostradzie A6 w Szczecinie między węzłami Podjuchy Klucz. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Berlina. Przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie rusza gala finałowa BNP Paribas Green Film Festival. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody dla najlepszych produkcji fabularnych i dokumentalnych, które, przypomnę, dotyczą ekologii. W jury tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Magdalena Popławska, Olga Bołądź, Paweł Deląg czy Tomasz Raczek. Zwycięzców poznamy tuż przed 22, a najlepsze filmy zostaną zaprezentowane jutro, ostatniego dnia festiwalu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W RMF FM czas na fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Rano obiecywałem medale Mistrzostw Europy i tuż po 20 mogę powiedzieć, że udało się nie skłamać, a sprawę pięknie załatwiły dwie Katarzyny. Na pływackich mistrzostwach Katarzyna Wasik w rewelacyjnym stylu wygrała wyścig na 50 metrów stylem dowolnym. Czas 23 sekundy 84 setne to nowy rekord Polski. Kasia już odebrała medal, popłakała się z radości i w dniu święta Wojska Polskiego Mazurka Dąbrowskiego mieliśmy nie tylko w Warszawie i Gdyni, także w Paryżu. W Birmingham z kolei na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy kolejny medal dla Polski zdobyła około południa Katarzyna Zdziebło. W chodzie sportowym na dystansie maratońskim dokładnie srebro. Po sukcesie dziękowała jeszcze jak?
9: Siostrze, która dzisiaj też była zawodniczką, mojemu trenerowi, mojemu chłopakowi za wsparcie, a jeszcze muszę pozdrowić mojego kierownika specjalizacji, doktora Gole, który jest moją największą motywacją w szpitalu. Powiedział, że bez medalu mam nie wracać.
8: I dobrze pan doktor powiedział. Stan na teraz. Reprezentacja Polski ma 3 srebrne i brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Ale tuż po 21:00 Maria Żodzik wystartuje w skoku wzwyż. Natalia Bukowiecka w finale biegu na 400 metrów, więc może być jeszcze lepiej. Niesamowita pogoń Piasta w ekstraklasie, ale nieskuteczna. Gliwiczanie przegrywali u siebie z Wieczystą 0-4. I od 87 minuty strzelili aż 3 gole. O jednego za mało, żeby zremisować. Derby Dolnego Śląska dla Zagłębia. Lubinianie akurat skutecznie odrobili straty i pokonali Śląska Wrocław 2-1. O 20:15 pierwszy gwizdek w meczu Widzewa z Koroną.
10: Tu Radio RMF 24.

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: co godzinę w RMF FM macie sprawdzone fakty. 21 już za chwilę na zegarze w studiu. Mateusz Bożek.
1: Ponad 200 strażaków walczy z ogromnym pożarem hal w powiecie słupskim na Pomorzu. Walka z ogniem może zająć nawet kilkanaście godzin. W faktach także ważne informacje dla kierowców z tras S8 na Mazowszu i S7 w Małopolsce. A w faktach sportowych m.in. lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sprawdzimy też, jak idzie naszym rajdowcom w Czechach w rajdzie Barun. Mija 8 godzina akcji gaśniczej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. 7 z nich potrzebowało pomocy ratowników medycznych, prawdopodobnie na skutek przegrzania. Jeden ze strażaków skręcił kostkę i samodzielnie pojechał na SOR. Objęte ogniem zostały 4 hale oraz budynek biurowy. Palą się również pozostałości po sortowni odpadów.
2: Jest to duży pożar, ciężki z uwagi na to, że palą się śmieci, które tak naprawdę łatwo rozprzestrzeniają ogień. Na tym etapie jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Po zakończeniu akcji będą one ustalane przez właściwe służby.
1: Mówił Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Jak dodał, gaszenie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. Mniej jest przypadków krztuśca i gruźlicy. Takie są wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stanie zdrowia Polaków. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Lekarze potwierdzają, że widzą coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu i według nich to powinien być sygnał dla nas, żeby chronić się przed kleszczami przed każdą wycieczką do lasu czy do parku. Ze względu na zmianę klimatu kleszcze są teraz aktywne dłużej niż jeszcze kilka lat temu. Doktor Iwona Cielniak z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie zachęca też do korzystania z bezpłatnych testów w kierunku HIV w szpitalach.
4: Widzimy znaczny wzrost pacjentów zakażonych HIV. Testowanie jest bezpłatne, anonimowe w Polsce, nawet wielokrotne. Pamiętajmy, że jest to choroba przewlekła. Pamiętajmy, że jest to na to leczenie antyretrowirusowe.
3: Lekarze przypominają, że ta terapia jest w Polsce w pełni refundowana. Specjaliści zauważają też, że w ciągu ostatnich 2 lat trzykrotnie spadła liczba zachorowań na krztusiec i według nich to może być efekt szczepień. Od 2 lat szczepionka przeciwko krztuścowi jest bezpłatna dla kobiet w ciąży.
1: Dokładne wnioski z tego raportu opisujemy na rmf24.pl.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu Niegowa motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku. Zderzenie samochodu osobowego i dostawczego na krajowej S7 w miejscowości Widoma w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeden pas jezdni w kierunku Krakowa jest zablokowany. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni, co było przyczyną katastrofy awionetki lekkiego samolotu w rejonie Łowicza w Łódzkiem.
6: Z nieustalonych przyczyn maszyna spadła na teren leśny. Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
1: Relacjonowała nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. Pilot był przytomny. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych. A na koniec faktów, Wilno, które dziś było psim centrum Europy. W stolicy Litwy odbyło się wielkie święto miłośników korgi, a przy tej okazji także nietypowy wyścig. Sprint na 50 metrów. Bo jak przyznaje sam jego organizator Edwinas Grinius, korgi to jedne z najwolniejszych psów świata. To samo w sobie brzmi jak coś zupełnie sprzecznego, dlatego to po prostu świetna zabawa. Nie chcemy, żeby one rywalizowały, nie chcemy, żeby się ścigały. Chcemy tylko, żeby dobrze się bawiły. A jeśli możemy mieć z tego mniej, możemy mieć też jakąś historię z tym związaną, to dlaczego nie? Corgi Race Wilnes, impreza już od 5 lat, przyciąga miłośników tej rasy z całej Europy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Wyglądamy kolejnych medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Dokładnie o 21.10 w finale biegu na 400 metrów wystartuje Natalia Bukowiecka, nasza medalistka olimpijska. A już za moment rozpocznie się finał skoków wzwyż z udziałem Marii Żodzik, której przed rokiem na Mistrzostwach Świata w Tokio udało się zdobyć srebro. Po eliminacjach mówiła, że ma jeszcze spore rezerwy.
8: Trochę niezadowolona z skoków, trochę tam coś uciekło, no ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale.
7: Po 22 w finałach pobiegną jeszcze obie nasze sztafety, 4 razy 100 metrów. Świetna jazda duetu Miko Marczek, Szymon Gospodarczyk w rajdzie Barum w Czechach. Po 7 odcinkach specjalnych polska załoga zajmuje drugie miejsce.
9: Myślę, że to najlepsze pół rajdu Barum, które przejechaliśmy w naszej historii. Cieszy bardzo tempo, które mieliśmy na odcinku Trojak, który jest trudny, jeżeli chodzi o charakterystykę. Trochę za dużo straciliśmy na ostatnim buncu, no ale wszystko przed jutrem jest otwarte.
7: Podkreśla kierowca Miko Marczyk. Dobrze radzi sobie też druga polska załoga. Jakub Matulka, Damian Syty zajmują piąte miejsce. Maja Chwalińska znów zwycięska. Finalistka French Open pewnie pokonała Hiszpankę Christinę Buxę 6-2, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati. Kilka minut temu zaczęło się spotkanie Magdaleny Fręch z Jeleną Ostapienko, a potem Hubert Hurkacz zagra z Tomim Polem w turnieju panów. Na koniec futbol i ekstraklasa, w której do przerwy w Łodzi Widzew niespodziewanie przegrywa z Koroną 1-2. Chociaż zaczął od prowadzenia po golu Steve'a Kapładiego. Gdy Widzew się zaczynał rozkręcać, Korona go przyhamowała. Bohaterem Kielczan na razie jest Niemiec Morgan Fassbender, który trafił do siatki dwukrotnie.
10: Radio RMF

0: Charakterystyczne piki za chwilę oznaczą godzinę 22 punktualnie. Czas na fakty RMF. W studiu Mateusz Bożek.
1: A na początek o największej defiladzie wojskowej w Polsce. Co podobało się widzom? Pytał o to reporter RMF FM. Zajrzymy też do Krakowa. Wiemy, jakie filmy zwyciężyły w tegorocznym BNP Paribas Green Film Festival. A w faktach sportowych o kolejnym medalowym sukcesie biało-czerwonych. Natalia Bukowiecka ze srebrem na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Myśliwce F-35, pojazdy Borsuk, Abramsy, wyrzutnie Patriot. W sumie 300 maszyn, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców, a obok nich niemal 2000 żołnierzy. To wszystko można było podziwiać podczas dzisiejszej defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Przy warszawskiej Wisłostradzie zebrało się tysiące widzów, którzy podziwiali to, co działo się na lądzie, ale też i na niebie.
2: My obydwoje jesteśmy militarnymi świrami, więc to ogólnie wszystko nas tu rajcuje.
3: A dzieciom najbardziej podobały się chyba te F-35, te głośne. Dużo narobiły hałasu i to im się podobało.
4: K2 i nasze borsuki.
5: F-35 oczywiście.
6: Samoloty, czołgi.
4: Nawet zrzuciłem do kolegi pomysł, żeby właśnie w przyszłym roku na paradę pojechać do Gdańska.
1: Z obserwatorami defilady w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Fregaty, korwety, niszczyciele min, czy też okręty ratownicze można było z kolei zobaczyć z bliska na Zatoce Gdańskiej. Wielka parada morska przepłynęła wzdłuż wybrzeża od Gdańska przez Sopot do gdyńskiego portu.
7: No, ogólnie parada jest bardzo ciekawa.
8: Piękna, rzeczywiście piękna rzecz i trzeba uczestniczyć.
9: Jest co oglądać, miejscówkę trochę trzeba było poszukać sobie, żeby było...
10: Zapamiętania dzisiaj?
9: Całokształt. To wszystko, że widać było, że była trochę potrwało, ale jest.
11: Stwierdziliśmy, że pora na zmianę.
10: A jesteście z Warszawy?
11: Tak.
10: I jak się podoba taka zmiana?
11: No dużo fajniej, przyjemniej i ciekawe widoki.
1: Usłyszał z kolei na molo południowym w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zablokowana jest krajowa 49 w Gronkowie na Podhalu. Tam auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Służby są już na miejscu.
12: Kierowcy, fakty
1: uważajcie.
12: Prosto z festiwalu filmowego.
1: Francuski obraz Dmuchawce w reżyserii Momoko Seto zdobył Grand Prix tegorocznego BNP Paribas Green Film Festival. Podczas gali finałowej przyznano także inne statuetki. Najlepszym filmem fabularnym krótkometrażowym została produkcja Ostatnia Strażniczka, a dokumentalnym Radio Dadab. Wśród pełnometrażowych produkcji triumfowały filmy Naturalna dzikość serca oraz Czarna woda. Tradycyjnie wręczono także statuetkę dla najlepszej polskiej produkcji.
13: The award of the best Polish film goes to Silver.
14: Silver zadebiutował rok temu ponad na krakowskim festiwalu filmowym, zdobywając 6 nagród. Potem były liczne wyróżnienia na całym świecie, a Krakowska Fundacja Filmowa wprowadziła Silvera do kin.
15: Dużo serca włożyliśmy w to, żeby miał taki kształt. Kilka lat życia, 8 miesięcy w Boliwii pod ziemią. No i dużo, dużo serducha. Także zawsze nas to porusza, że jest widziany, że jest doceniany.
1: Mówili Krzysztof Gierat z Krakowskiej Fundacji Filmowej i reżyserka produkcji Natalia Koniarz. Jutro z kolei, ostatniego dnia festiwalu przy Bulwarze Czerwińskim, będzie można zobaczyć wszystkie te nagrodzone produkcje.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mamy kolejne srebro w Birmingham. To już ostatnie dzisiaj fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
16: Kłaniam się, to już czwarte srebro reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Zdobyła je w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka. Czasem 50 sekund i 400. Bezapelacyjnie wygrała Norweszka Henriette Jäger. O prawie sekundę była szybsza. Dobiega końca konkurs rzutu oszczepem. Czwarte miejsce niestety zajmuje już teraz Dawid Wegner. Długo był na pozycji medalowej. Trzymamy też kciuki za Marię Żodzik w skoku wzwyż. Nasza pływaczka Katarzyna Wasik złota Mistrzostwa Europy jeszcze nie miała. Dziś w Paryżu udało się. Polka pobiła rekord życiowy, rekord Polski na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym.
17: Poprawiając mój rekord życiowy jako najstarsza zawodniczka tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest to, że wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że nieraz wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
16: Gratulacje, Kasiu. Teraz futbol. Końcówka meczu widzę w Korona w Ekstraklasie. Kielce i Kielczanie wciąż prowadzą 2-1. Wielki transfer PSG. Tymczasem nowym napastnikiem Paryżan został Ferran Torres, który miał kosztować 50 milionów euro. W ubiegłym sezonie strzelił dla Barsy 21 goli. Po odejściu Roberta Lewandowskiego Blaugrana została bez napastnika.
18: Barcelona nie raz w swojej historii, to tutaj dosyć nieodległej, grała bez klasycznej dziewiątki. Radziła sobie z tym inaczej taktycznie, ale takiego zawodnika warto mieć w odwodzie.
16: Ocenia dziennikarz tygodnika Piłka Nożna i Kanal Plus Sport Leszek Orłowski. Od dłuższego czasu Barcelona poluje na Juliana Alvareza z Atletico, a pierwszy mecz w La Liga zagra z Elche w kolejny weekend. Tu Radio RMF.

0: Stary.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Złoto, marmur, efekciarstwo. Donald Trump zmienia przestrzeń Waszyngtonu, wszystko z myślą o trumpowskim dziedzictwie. Czy Waszyngton mu to wybaczy?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę godzina 23 na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty w RMF FM, które od teraz prezentuje Karol Płaczkiewicz.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem został opanowany. Fakty zaczniemy od aktualnych informacji w tej sprawie. Spór o program SAFE podczas Święta Wojska Polskiego. Posłuchajcie, co mówili prezydent i premier. W faktach także doniesienia ze świata. Marokańska policja zatrzymała ponad 100 migrantów próbujących sforsować granicę z hiszpańską Ceutą. Pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w województwie pomorskim został zlokalizowany około 22.30 i nie rozprzestrzenia się. Ogień doszczętnie zniszczył 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 i budynek biurowy. Na miejscu pracuje w tej chwili 200 strażaków.
2: Strażacy ugasili po brzegach tej hałdy tak naprawdę ten pożar, lecz mają problem z dostaniem się do środka. Z uwagi na to, że ta hałda jest bardzo wysoka, jest pora nocna, nie da się tak naprawdę bezpiecznie ugasić tej hałdy w środku. Dlatego będziemy musieli wstrzymać się też z działaniami gaśniczymi, żeby skutecznie ugasić tą hałdę.
1: Mówił przed chwilą młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskich strażaków. Działania gaśnicze na pewno będą trwały do godzin porannych. Na sztandarach Wojska Polskiego przez wieki wypisane były słowa Bóg, honor i ojczyzna, a nie safe. Tak mówił podczas uroczystej defilady w Warszawie prezydent Karol Nawrocki.
3: Wszystkie klucze do polskiego bezpieczeństwa muszą być w Warszawie. Nie możemy zamknąć naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy, nawet tych przyjaznych.
1: Tak mówił prezydent. Ocenił też, że sprzęt wojskowy zaprezentowany w czasie tegorocznej defilady można było zakupić dzięki płaconym przez Polaków podatkom. Premier Donald Tusk uczestniczył w uroczystościach w Gdyni.
4: Chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
1: Powiedział premier. Donald Tusk wymienił też 4 filary bezpieczeństwa Polski. Bezpieczne i szczelne granice, realne sojusze i mądra polityka zagraniczna, inwestycja w armię i gospodarkę, która się rozwija.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Marokańska policja zatrzymała co najmniej 111 osób, które próbowały dziś przedostać się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Po obu stronach granicy zaostrzono środki bezpieczeństwa w związku z wpisami w serwisach społecznościowych, które wzywały migrantów do masowego forsowania granicy. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty. Beniamin, kogo dokładnie zatrzymano?
6: To migranci z krajów Afryki Subsaharyjskiej oraz obywatele Maroka. Hiszpańskie i marokańskie media podają, że policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć grupy migrantów, które gromadziły się dziś na wzgórzach w okolicy Al-Funaidik, kilka kilometrów od granicy z Ceutą. Od kilku dni po obu stronach granicy trwała mobilizacja służb, policji i wojska. Było to związane z wpisami w mediach społecznościowych, które namawiały do forsowania granicy 15 sierpnia. Podobne posty pojawiały się 2 tygodnie temu, kiedy to ponad 70 tysięcy osób weszło z Maroka do Ceuty. Obecnie w hiszpańskiej eksklawie ma przybywać około 5 tysięcy migrantów. Ceuta, Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Jej piosenki naprawdę poruszyły wielu ludzi. Wszyscy bardzo ją kochaliśmy. W Walii fani żegnali dziś Bonnie Tyler, legendarną brytyjską piosenkarkę. Artystka zmarła w zeszłym miesiącu w wieku 75 lat z powodu powikłań po operacji jelit. Fani z Wielkiej Brytanii zgromadzili się przy trasie przejazdu karawanu z trumną wokalistki do jej rodzinnej wioski Skwen. W poniedziałek odbędzie się jej pożegnanie. Trumnę okryto walijską flagą. Wśród największych hitów Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. I Total Eclipse of the Heart. Ta druga wspięła się na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Na koniec tego wydania świetne informacje z Birmingham. Polki zdobyły brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów, a Maria Żodzik zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w skoku wzwyż. Więcej o tym w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za chwilę północ na zegarze, czas na fakty RMF FM. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Pożar auta na A4 w Opolskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Katowic. Belgia walczy z żywiołem. Torfowiska Hayfens płoną. Ogień objął już ponad 2,5 tysiąca hektarów. Dwa medale Polek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Brąz sztafety 4x100 metrów i srebro Maj Żodzik w skoku wzwyż. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie na wysokości miejscowości Olszowa pali się osobówka. W kierunku Katowic przejedziecie tylko lewym pasem. Największy pożar w historii Belgii. Ogień, który od piątku trawi torfowiska Hayfens na wschodzie kraju, objął już około 2700 hektarów. Strażacy przygotowują się na kolejną noc walki z żywiołem. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jak wygląda sytuacja?
2: W kilku miejscowościach trwa ewakuacja mieszkańców, a nad regionem unosi się gęsty dym. Z żywiołem walczą strażacy, wojsko, obrona cywilna i rolnicy. Akcję utrudniają trudny teren, wysuszony torf oraz zmienny kierunek wiatru. Belgia poprosiła o pomoc Unię Europejską. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm ochrony ludności, a wsparcie zaoferowały Szwecja, Holandia i Czechy. Kraje te wysłały do Belgii samoloty gaśnicze i śmigłowce. Cały teren jest zamknięty dla turystów.
1: Reprezentantki Polski zdobyły dwa kolejne medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Brąz wywalczyła sztafeta 4x100 metrów w składzie Krystyna Cimanuska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Polki przebiegły dystanse w 43,15 sekundy. Wygrały Brytyjki, a srebro zdobyły Szwajcarki. Dla Swobody i Skrzyszowskiej to już drugi medal tych mistrzostw. Obie wcześniej zdobyły srebro, odpowiednio w biegu na 100 metrów i 100 metrów przez płotki. Srebrny medal w skoku wzwyż zdobyła Maria Żodzik. Polka pokonała wysokość 1,95 m w pierwszej próbie. Trzy razy bez powodzenia atakowała 1,97 m. Z tą wysokością uporała się Ukrainka Jarosława Machucich, która po raz trzeci z rzędu została mistrzynią Europy. Brąz przypadł Marii Wukowicz z Czarnogóry, również z wynikiem 1,95 m. Dla Żodzik, która pochodzi z Białorusi, a od kilku lat mieszka w Polsce, to drugi medal zdobyty w biało-czerwonych barwach.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: O serwisie klimatyzacji w naszych samochodach powinniśmy pamiętać nie tylko przy upałach. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości zaoszczędzić na naprawach.
4: Nawet przy nowych samochodach człowiek myśli, że ma 5-letni samochód, to że nie musi nic robić, a przyjeżdżają samochody 5-letnie, w których już trzeba ten czynnik uzupełnić.
5: A co będzie, jeżeli nie będziemy dbać o tą klimatyzację?
4: Zastępują awarie typu sprężarka klimatyzacji, która nie jest tanim kosztem. Układ się po prostu zanieczyszcza, przestaje to wszystko funkcjonować, pracować tak jak powinno, nawet później po takim długim nieużytkowaniu klimatyzacji, nie robieniu tego serwisu, ona później już nie oddaje takiej wydajności, jaką by miała, gdyby cały czas była serwisowana i gdyby cały czas była używana.
1: Z panem Damianem, który pracuje w jednym z serwisów samochodowych w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A na koniec tych faktów przenosimy się do stolicy polskich Tatr. W Zakopanem na Równi Krupowej trwają europejskie targi produktów regionalnych. Poza oscypkami czy bryndzą są wyroby małych producentów z całej Polski, a także z Włoch, Hiszpanii, Węgier czy Francji.
6: Dzisiaj były pierogi z bryndzą, chałuski z bryndzą, jutro będzie coś innego, także przez 5 dni będziemy mogli spróbować tych produktów pasterskich.
7: Instytut Serowarski w Szwajcarii parę lat temu ogłosił, że najstarszym miejscem, gdzie występował ser z dodatkiem podpuszki, czyli sery do żywające, było 7,5 tysiąca lat temu Kujawy polskie. Więc mamy tradycję, musimy ją przywrócić z powrotem do łask polskich serów.
8: Szukamy w tej historii, ale też szukamy innowacyjnych pomysłów, żeby łączyć właśnie smak lawendy z nowymi powiązaniami, tak jak właśnie z brzoskwinią. Fantastyczny smak.
1: O te smaki w Zakopanem pytał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie przeprowadzili wczoraj ponad 50 ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Co najmniej 17 osób jest rannych. Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego pośredniego progu podatkowego. W faktach także końcówka wakacji. Do pierwszego dzwonka zostały 2 tygodnie. Co najmniej 17 osób zostało rannych w sobotę w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski na południowym wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym szef Regionalnej Administracji Wojskowej. Rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków z użyciem dronów i bomby lotniczej. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, przedsiębiorstwa, samochody, autobus i infrastruktura. Część rannych trafiła do szpitali, w tym kilka osób w ciężkim stanie. Wśród poszkodowanych jest 12-letni chłopiec. Padają rekordy, a końca upałów nie widać. Mowa o Wielkiej Brytanii, gdzie w czwartek zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę, ponad 38 stopni. W środkowej części kraju doszło do incydentów zagrażających zdrowiu i życiu Brytyjczyków.
1: Płonące domy i lasy, strażacy walczący z pożarami i służby ratunkowe niosące pomoc poszkodowanym, a wśród nich ludzie, którzy stracili wszystko. Próbowałem odpierać ogień wężem ogrodowym, ale byłem bez szans. Zapalił się płot, a potem przyszły fale ognia, mówi jeden z ewakuowanych mieszkańców, którzy stracili domy. 2/3 terytorium Anglii nadal znajduje się w stanie suszy. Eksperci uważają, że brytyjska infrastruktura, w tym budynki, domy i drogi, powstały z myślą o umiarkowanym klimacie, a to, co dzieje się tego lata, nie jest umiarkowane, a mamy dopiero połowę sierpnia.
0: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I w faktach wracamy teraz do Polski. Rząd planuje zmiany w systemie podatkowym. Rozważane jest wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby zarabiające powyżej 120 tysięcy złotych brutto rocznie miałyby płacić 24% podatek zamiast dotychczasowych 32%. Kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa, co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacyjnej laby. W faktach sprawdzaliśmy, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
4: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji jest? Czy jeszcze czujesz lato?
5: Czuję lato.
6: Pani podobnie?
4: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
6: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, te ponad dwa tygodnie sierpnia, które przed nami?
5: Porysować.
7: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze... Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
6: Ale są weekendy.
7: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
0: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Ruszają badania genetyczne dużych drapieżników na obszarze przygranicznym Małopolski. W projekcie bierze udział 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw. O tym, co mają dać i jak wykonuje się te badania, z Jarosławem Rabiaszem z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiał Maciej Pałachicki.
8: To są chyba największe tego typu badania drapieżników na tym terenie.
9: Owszem, są to chyba pierwsze na tak dużym obszarze badania, takie trochę monitoringowe, trochę próbujemy się dowiedzieć, jak żyją te zwierzęta. Na tak dużym obszarze prawie cała Małopolska jest objęta tymi badaniami.
8: No, Małopolska, ale też druga strona granicy, bo przecież partnerzy są z kilku krajów.
9: Tak, oczywiście, bo to jest w ramach Interregu, więc muszą być partnerzy ze strony słowackiej. Po stronie słowackiej uczestniczą w tym projekcie 2 parki narodowe, Pienap i Tanap.
8: Zajmujecie się dużymi drapieżnikami, czyli?
9: Czyli niedźwiedziem, wilkiem i rysiem.
8: Czy są już jakieś pierwsze wyniki, czy pierwsze ciekawe obserwacje, badania?
9: Obserwacji jest całe mnóstwo z fotopułapek, bo całość tego projektu obejmuje zarówno obserwacje przy pomocy fotopułapek i rejestrację obrazów, później będą analizowane one, jak również badania genetyczne, które w tej chwili jeszcze trwają i będą trwały do końca września, a potem będzie, no właściwie to już część jest analizowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. I pozostałe oczywiście też będą dosłane próbki, wyniki dopiero, wiadomo, no to musi potrwać, więc będą dopiero w przyszłym roku.
8: No właśnie, to ciekawe, jak się robi takie badania genetyczne dzikich zwierząt?
9: Trzeba zebrać próbkę w terenie przede wszystkim. Próbki pochodzą od odchodów i od sierści. Czyli mamy na niedźwiedzi wystawione specjalne pułapki sierściowe, na których niedźwiedzie się ocierają. Tak czasami na Facebookach możemy zobaczyć takie fajne filmiki z ocierającymi się niedźwiedziami. To właśnie są najczęściej z tych pułapek sierściowych. A w przypadku odchodów, no odchody muszą być świeże, więc trzeba tropić niedźwiedzie, no najlepiej, czy wilki. Najlepiej to robić w zimie, ale również zbieramy w lecie, tylko staramy się zbierać te, które są świeże, które widać, że są świeże, bo tam zawiera się najwięcej genów danego zwierzęcia.
8: I na podstawie tego, co możecie określić, czego możecie się dowiedzieć o tych dziko żyjących drapieżnikach?
9: Przede wszystkim najistotniejsza rzecz to dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę. Bo wszystkie do tej pory robione próby robienia ilościowej wyliczeń tych gatunków, no to są takie mocno podejrzane szacunki, bym to tak nazwał, nie do końca precyzyjne, ponieważ najczęściej to były robione z tropienia, z obserwacji i tak dalej. A pamiętajmy, te zwierzęta to są zwierzęta, które wymagają ogromnego obszaru. I bardzo często jeden niedźwiedź potrafił być dwu, trzykrotnie spisany przez ludzi, którzy wyszli w teren w danym okresie, żeby pospisywać zwierzęta, czy też obserwowany w dwóch, trzech obszarach. W związku z tym te zwierzęta są trochę namnażane przez ten błąd. Badania genetyczne przy pomocy właśnie tych sierści i odchodów pozwolą nam precyzyjnie określić po pierwsze obszar, w którym występuje dany osobnik, po drugie dowiedzieć się, ile ich jest tak naprawdę, no bo te podwójne liczenie będzie wyeliminowane poprzez ten marker genetyczny.
8: Na jakie efekty tych badań liczycie? Co te badania mają tak naprawdę dać przyrodnikom?
9: Przede wszystkim da nam to narzędzie do gospodarowania tym dobrostanem w postaci tych dużych drapieżników. Będziemy wiedzieć, ile jest ich, czy nie jest za dużo w danym miejscu. I jak się rozprzestrzeniają, to pozwoli nam na takie gospodarowanie tą przyrodą.
8: Czy czegoś już ważnego dowiedzieliście się o tych zwierzętach, o czym być może wcześniej no, nie było wiadomo, albo może tylko się domyślaliście, a teraz znalazło to potwierdzenie w tych badaniach?
9: Są bardzo ciekawe obserwacje behawioralne na filmikach. Mam taki filmik, gdzie grupa wilków, składająca się z trzech osobników, podchodziła do niedźwiedzia. Reakcja tego niedźwiedzia stanął, odstraszał. Wilki nie podeszły na tyle, żeby wejść w bezpośrednią interakcję. Widać było u nich taką obawę. I tego typu obserwacje są bezpośrednio bardzo rzadkie, a dzięki tym fotopułapkom różnego tego typu obserwacje zachowania się poszczególnych gatunków możemy zaobserwować.
8: No, o tych drapieżnikach wiemy coraz więcej, no bo chociażby z poprzednich badań genetycznych dowiedzieliśmy się, że w Tatrach nie żyje około 20 niedźwiedzi w naszej części Tatr, ale nawet ponad 60. No to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje w tym świecie dzikiej przyrody.
9: Tak, zgadza się. W ostatnich badaniach tutaj tylko na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po naszej polskiej stronie wyszło nam 64 różnych alerotypów genetycznych, czyli 64 osobników. Tak? Tylko, że trzeba pamiętać, że nie ma tutaj w Tatrach naraz tych 64 niedźwiedzi, bo one są w wielkim obszarze. Te 64 niedźwiedzie były przez ten okres badawczy, czyli kilkunastu miesięcy.
8: Czyli pojawiały się w Tatrach po prostu.
9: Pojawiały
8: już
9: się
8: w tej chwili może ich nie być tutaj, ale kiedyś przez jakiś czas tutaj były. No ale to bardzo dużo. No to chyba to bardzo zmienia sposób patrzenia na to, co się dzieje i jak trzeba chronić te drapieżniki.
9: Tak, oczywiście to zmienia sposób patrzenia, zmienia tą perspektywę na te niedźwiedzie. Widać, że tylko niewielka grupa z tych niedźwiedzi tak naprawdę nam się pokazuje, no bo też rejestrujemy, obserwujemy je i tylko niewielki procent jest tych niedźwiedzi, które wychodzą na szlak, które się można dostrzec, a resztę są tak naprawdę skryte i trudno je dostrzec ze szlaku, czy też nie podchodzą do budynków. Stosunkowo mało wiemy o tych gatunkach, ciągle coś odkrywamy i mamy nadzieję, że ten nasz projekt też dołoży cegiełkę do naszej wiedzy.
8: No jeszcze muszę zapytać tego najbardziej tajemniczego drapieżnika, czyli rysia, którego spotkać w Tatrach, no to jest naprawdę ewenement i wielkie szczęście. Czegoś się też o rysiach z tych badań już dowiedzieliście?
9: W przypadku rysia nie prowadzimy bezpośrednio badań genetycznych, bo byłoby bardzo trudno zebrać.
8: Czegoś się też o rysiach z tych badań już dowiedzieliście?
9: W przypadku rysia nie prowadzimy bezpośrednio badań genetycznych, bo byłoby bardzo trudno.

0: parku, po naszej stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego było 20 osobników. Oczywiście to są osobniki, które są na stałe tutaj, które są przechodzą, czyli zarysowały się ze 2-3 razy w ciągu tam powiedzmy 2 miesięcy, a potem już ich nie ma, ale tyle osobników w ciągu roku przebywało na naszym terenie.
1: No to też chyba bardzo poszerza naszą wiedzę, bo do tej pory ja żyłem w świadomości, że kilka tych rysi, może 6, może 7 jest po naszej stronie, a tutaj no prawie 3 razy więcej.
0: Tak, zgadza się. Dawniej patrząc się na wyniki monitoringu, były zapisane 2-3 do 8 rysi. To wszystko było prowadzone poprzez przede wszystkim tropienia. Nie rozróżnimy osobnika po tropieniach. To były tylko i wyłącznie spekulacje, że ten trop i ten trop to jest jednego tego samego osobnika. Okazuje się z fotopułapek, z tych analiz, że areały ich bytowania bardzo często zachodzą. Samce potrafią z jednego krańca tat przelecieć w czasie rui na drugi kraniec tat, więc przedtem uznalibyśmy, że to są dwa osobniki. Teraz wiemy, że to był jeden i ten sam osobnik. Dlatego tego typu wiedza poparta nowoczesną technologią daje nam dodatkowe i coraz lepsze informacje na temat tych drapieżników.
1: Czyli można powiedzieć, że coraz więcej wiecie o tym, jak mało wiedzieliście do tej pory.
0: Dokładnie. Szczerze mówiąc, jest takie przysłowie. Im więcej wiem, tym mniej wiem.
2: Tak mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK73 w Świętokrzyskiem. Droga w miejscowości Żabiec jest zablokowana. Później w faktach nowe dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rośnie liczba chorób odkleszczowych w Polsce. W tym wydaniu mamy też istotne rady dla turystów w Tatrach planujących odwiedzić Morskie Oko. Ostrzegamy kierowców na Krajowej 73 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Busko-Zdrój Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu miejscowości Żabiec osobówka zderzyła się z motocyklem. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Droga jest tam teraz zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez drogi wojewódzkie 982, 764 oraz Krajową 79. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku gwałtownych burz i powodzi, które od kilku dni nawiedzają stan Indiana w